0: Padło 5 goli. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zabójstwo 10-letniej Krystyny z Morwin. Jest ostateczny wyrok dla Jakuba A. Tańce, śpiew i jednoczenie świata w raporcie Nowy Sącz i Święto Dzieci Góry.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy pucharu MLS.
2: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
0: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
2: Dabila over to Robert Lewandowski. It was blocked.
0: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Dodajmy, mecz w Miami był długo wyczekiwany przez kibiców, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w miniony czwartek, jednak zostało przełożone z powodu fatalnych warunków pogodowych, a konkretnie przez gęsty dym po pożarach lasów w Kanadzie. Lewy do Chicago przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony.
1: To jest raport.
0: Wyrok za zabójstwo Krystyny z Morwin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A. Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
3: Sprawa ciągnęła się 3 lata. W 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał Jakuba A. na dożywocie za zabójstwo 10-latki i podżeganie do tego czynu. Proces apelacyjny Jakuba A. został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Sąd apelacyjny podtrzymał pierwotną karę dożywocia, jednak zmienił jej opis. Sędzia zdecydował, że mężczyzna będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Obrona wystąpiła o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, ten jednak ją oddalił.
0: Zbrodnia wstrząsnęła Polską w 2019 roku. 10-latka zaginęła po wyjściu ze szkoły. Jej ciało odnaleziono tego samego dnia w pobliskim lesie. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren. A szczegóły zna Sebastian Górny.
4: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
0: Dodajmy, że na terenie schroniska przebywa około setki psów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Święto Dzieci Góry. W Nowym Sączu można zapoznać się z kulturą ludową zespołów z Polski i towarzyszącym im grupom folklorystycznym z Panamy, Chorwacji, Gruzji czy Słowacji. Dla mieszkańców to bardzo wyjątkowe spotkania.
5: To jest wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że widzimy różnorodność, której tak bardzo brakuje w Nowym Sączu.
6: Pokazać wnukom, jak tańczą zespoły w innych regionach świata.
7: Dzisiaj jest gruziński zespół. Wczoraj też byliśmy, jutro też się wybieramy.
8: Obowiązkowo trzeba być. Ono jest od zawsze, na zawsze i nie ma opcji, żeby tego nie oglądać.
9: Tańce, śpiew i jednoczenie dzieci, jednoczenie świata.
0: A Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu potrwa do soboty.
10: Pogoda.
11: Dzień dobry Państwu, ale zobacz, jeżeli jestem z Zielonej Góry,
12: to swoje święto jest.
11: To jest moje święto w pewnym sensie.
12: A i zobaczcie, bo dzisiaj będziemy też o święcie włóczyki ja sobie rozmawiać. Jak jesteś dzieckiem gór, to też lubisz, zakładam, włóczyć się na przykład po górach.
11: Oczywiście, że tak. Chyba, że zapowiadają deszcze i silne wiatry.
12: To wtedy co?
11: To wtedy zostaje w radiu. A dzisiaj właśnie, tak proszę Państwa, patrząc na to, jaką mamy pogodę, to można powiedzieć, dawno nie padało. I dzisiaj popada znów od rana na zachodzie, później w centralnej Polsce, a później to już wszędzie te opady deszczu mniejsze lub większe będą nam towarzyszyły. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 15 w okolicach Łodzi, przez 17 stopni w Bydgoszczy i Olsztynie, do 18 maksymalnie w Warszawie. No, nieco cieplej jeszcze we Wrocławiu, tam 20 w Białymstoku też do 20 powinniśmy sięgnąć.
12: Ja bym się najchętniej powłóczył po jakiejś Grecji albo Turcji.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Eskarok. 6 na 9.
14: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
13: Od 6 do 9 w Eskarok.
12: I o to dzisiaj Państwa zapytamy, gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
11: Tak jest, będziemy sobie o tym rozmawiali. Może po festiwalach muzycznych, na rokowiznę też Państwa spróbujemy wyciągnąć. Rozpoczynamy od Gdańska.
12: Tak, zawleczemy Państwa później także i do raportów. Ten najbliższy o 6.30. O czym będzie o 6.30 albo o 7?
0: Lipcopad kontra Urlopowicze. No tak zimno nie było od ponad 15 lat.

0: Excuse me.
1: Babutka, dawaj śpioch opatentowany. Koniec świata z takim śpiochem. Wstawaj.
2: Eskaro.

0: Jak na przykład włóczysz się i na szlaku sobie idziesz, to często jest, trzeba wybrać dobrze, żeby nie wybrać źle, prawda? Żeby nie okazało się, że do góry 2,5 godziny idziesz, a mógłbyś na dół zejść tylko pół.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak
1: zazwyczaj
0: to widzę.
1: Tak bywa, zazwyczaj tak bywa. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Dzień Włóczy Kija. Dzisiaj też możemy celebrować piękną rocznicę, bo w 1983 roku, dokładnie 23 lipca, Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gaszerbrum i w paśmie Karakorum to wszystko się odbywało. W związku z tym w ogóle no himalaistami generalnie polska historia stoi, więc będziemy dzisiaj sobie o takich mniejszych lub większych wypadach rozmawiać.
0: Tak, ale ci to byli, ale włóczy kije naprawdę spakować się, bo to jeszcze teraz może to wygląda nieco inaczej, ale wtedy, kiedy zaczynaliśmy zdobywać my, Polacy.
1: No my.
0: Prawda? W paśmie Karakorum czy w Himalajach, najwyższe szczyty ziemi, no to taka wyprawa potrafiła trwać 3 miesiące. Pakujesz się do namiotu, zabierasz do beczki te rzeczy, które tam można na handel opchnąć i próbujesz wdrapać się na tą skałę. Niesamowita dobra. Jednak. Dobra. Drodzy Państwo, Dzień Włóczy Kija. Dzisiaj popytamy i zapytamy o to, gdzie lubicie się włóczyć i już słuchamy.
2: Gdzie najbardziej Pani lubi się włóczyć?
3: Najbardziej to chyba gdzieś po lesie, gdzie jest natura, jakieś jeziora i takie parki na przykład.
2: A woli Pani chodzić wtedy sama czy z kimś?
3: Chyba z kimś, ale też często chodzę sama, więc spoko.
2: A jeżeli z kimś, to z kim?
3: Z moją siostrą na przykład.
0: Można. Jeszcze, drodzy Państwo, Messenger Eskirog oczywiście do Waszej dyspozycji. Wielka niespodzianka, którą przygotował nam dzisiaj Pan Wojciech, bo teraz będą melodie naszej młodości.

0: Nie, no idziemy pakować plecak.
1: 6 na 9. Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przypomnij proszę jeszcze, to była wolna grupa Bukowina.
2: Tak, z Bieszczad.
0: Ze starego dobrego małżeństwa.
2: Tak jest. Proszę państwa, przed nami młode. No, stare młode małżeństwo, bo to są kolesie, którzy już naprawdę mają lata grania na gitarze i na różnych instrumentach za sobą, ale stworzyli coś nowego, bardzo fajnego. Bear McCreary / Duff McKagan, czyli zaciąg z Guns N' Roses, mm-hmm. Chad Smith z Red Hot Chili Peppers i Brendan McCreary z utworem Cool Kids.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: Nirwana to za nami. Dzisiaj razem z Państwem celebrujemy Dzień Włóczykija, czyli kogoś, kto bardzo lubi po prostu wędrować, podróżować, przemieszczać się najczęściej bez konkretnego celu, aczkolwiek czasami, jak to się mówi, sama podróż może być celem.
1: Tak, tak się zastanawiam zawsze przed naszym programem, w którą stronę on skręci i jaki to będzie program, czy taki melancholijny na przykład, kiedy opowiadać Państwo będziecie o jakichś włóczęgach właśnie, nie wiem, bieszczadzkimi połoninami na przykład. Mhm. Czy to będzie coś takiego, wiesz, ostrego lubię włóczyć się po nocach, po knajpach na przykład, nie?
0: Na oba pytania odpowiadam tak.
1: A Państwo, gdzie lubicie się włóczyć?
2: Cześć, fajowy temat. Ja się najbardziej lubię włóczyć po jakichś urbeksach, jakichś starych, opuszczonych domach i wyobrażać sobie, że znajdę jakieś tam skarby i odżywa we mnie dziecko i w ogóle uwielbiam to i ojejku, trzeba coś znowu zrobić.
0: No to jest ciekawy sport, tylko taki dosyć niebezpieczny. A poza tym w takich dziwnych miejscach może ktoś dziwny przebywać.
1: Otóż to. I teraz rodzi się jeszcze jedno i dodatkowe i kolejne pytanie. Czy samotnie, czy na przykład w dwójkę, czy w większej grupie? Jak lubicie się włóczyć? Ja uwielbiam, wiesz, takie samotne włóczęgi. Niech to będą rowerowe, piesze, ale lubię, jak mi nikt, wiesz, nie zawraca za przeproszeniem, nie?
0: No właśnie. To proszę Państwa, zapraszamy Was do telefonu Skirok, do Messengera i pytamy, gdzie lubicie się włóczyć.
1: A pytamy o to w Dzień Włóczykija, bo dzisiaj takowy mamy.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Cedar, znakomity numer, dawno nie grany u nas w poranku Eski Rock. Dokładnie pół minuty do raportu, czyli do 6.30, ale wcześniej słówko o kawałkach mojego życia. Kogo gościsz?
1: Dziś wieczorem, proszę Państwa, co już po raz drugi, ale jednak pojawi się w kawałkach mojego życia Wojtek Szumański. To jest taki typowy chłopak z gitarą. Zaczynał od tego, że grał sobie różne melodie na YouTubie, później mu się to tak rozrosło, że w zeszłym roku strzelał festiwal za festiwalem, no i nawet udało mi się go namówić, że jeden z utworów zagrał na żywo w trakcie audycji, co też Państwo usłyszycie wieczorem.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziale w tejże audycji nagle zaczęło się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
3: To jest ściśle połączone.
1: Strach pomyśl, co się teraz wydarzy.
3: Co to po tej audycji się wydarzy, Boże.
2: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Groźny pożar w Warszawie, płonie jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do tematu będziemy wracać. Teraz Poznań i cztery zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek. Wbrew temu, co twierdził pokrzywdzony, zaczepiani nie byli obywatele Ukrainy.
7: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenia i pobicia 67-latka. Grozi im do 5 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka Nadzieja w Białymstoku.
8: Policjanci z 4 Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 5 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
6: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji, a wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji.
5: SK Rock Sport.
6: Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Reprezentant Polski wyszedł w wyjściowym składzie swojego nowego klubu w meczu z Interem Miami. Lewy na boisku spędził godzinę, nie zdołał trafić do bramki rywali. Sporo cofał się do obrony i rozgrywania akcji. Zespół z Chicago ostatecznie przegrał z Miami 2-3. Kolejny mecz Fire rozegrają w niedzielę z New York City. Awans Klaudii Zwolińskiej do kolejnego półfinału Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Srebrna medalistka olimpijska wystąpi w półfinale rywalizacji w Kanady i C1. Z kolei dziś przed Zwolińską półfinał K1 z udziałem w sumie 30 zawodniczek. Polka w USA broni tytułów mistrzowskich.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień włóczykija. No trudno nie wspomnieć o muzykach. Przecież oni wiodą takie życie włóczęgów często. Na YouTubie jest piękne nagranie, jak Joey Elliot z Def Leppard pokazuje, jakimi autobusami to właściwie są jeżdżące hotele podróżują w trakcie trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Czyli nie przemieszczają się z miasta do miasta samolotami, tylko każdy z członków zespołu ma swój osobny autobus. Więc jak jadą, to wygląda jak wielki zlot autobusów.
1: To ładne. To ładne. Dzisiaj będziemy o muzykach, ale nie tylko o muzykach Państwu opowiadać właśnie w ten dzień włóczykija. Ale nie bylibyśmy 6 na 9, gdybyśmy nie opowiedzieli także o łóżkowych zwyczajach Polaków. Czego nie wolno w łóżku nawet po ślubie, uwaga!
0: O, czego nie wolno nawet po ślubie, no, Konradzie? Opowiadaj.
1: Proszę wynotować. Zgodnie z doktryną katolicką seks ma służyć prokreacji. Jeżeli zatem uniemożliwiamy zajście w ciążę, no to co robimy? To grzeszymy, drogi panie. Fantazje erotyczne w łóżku można, jeżeli prowadzą do zaciśnienia więzi pomiędzy mężem a żoną. Gadżety erotyczne też można, ale jest jeden warunek.
0: No.
1: I te gadżety, i te zabawy nie mogą prowadzić do orgazmu i przedwczesnego,
0: wiadomo czego,
1: tak. Bo to można tylko inside, a nie outside, no bo liczy się prokreacja, przypominam.
0: No właśnie, no bo przecież jak już masz dziecko, to po co więcej?
2: 6 na 9. Estero. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.
3: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Włóczy kij to potoczne określenie osoby, która lubi często wędrować, podróżować bez konkretnego celu. Nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Słowo to jest synonimem takich pojęć jak włóczęga, wagabunda. Znałeś takie słowo w ogóle?
1: Kiedyś gdzieś słyszałem, ale myślałem, że to jest wymyślone. Nie wiedziałem, że to jest prawdziwe słowo.
0: Wagabunda, obieży świat albo na przykład globtrotter. Dzisiaj o takowych osobach sobie rozmawiamy. Pytamy państwa, gdzie najbardziej, najlepiej, najchętniej w ogóle lubicie się włóczyć.
1: Najbardziej chyba włóczyki kojarzy nam się z postacią z Muminków, ale też każdy z nas może być takim włóczykijem. Wystarczy sobie piórko w głowę wsadzić. Aha. I ruszamy. Tylko gdzie?
0: Gdzie to piórko wsadzić? No powiedziałeś, że w głowę.
1: Gdzie ruszamy.
0: Aha, okej.
2: I tak jak mówicie o tym szwędaniu, to tak, kocham szwędać się moim czarnym 1-2 na dwóch kołach. W wieku mniej więcej tej piosenki, myślę, bo z 95 roku po górach to jest po prostu coś pięknego. No i taki dłuższy spacer to był przez Czechy, Austrię, Słowenię, Węgry, Słowację i oczywiście nasze polskie góry.
0: To jest nowy gatunek włóczykija, włóczyki zmotoryzowany.
1: No, Ziętarskiej nie ma, redaktor Ziętarskiej, więc nie powie nam, o jakim pojeździe pan opowiadał, ale szanujemy.
0: Tak, i czytamy też, drodzy państwo, bo dzisiaj nie tylko głosówki, ale także do nas piszecie, jak włóczyć się to tylko tam, gdzie jest woda, ryby i można kij pomoczyć. Zresztą moczyki to trochę taki włóczyki, a trochę też przy okazji moczy morda.
1: Ale no jest to jakiś sposób na podróżowanie.
0: Jesteśmy przy moczeniu kija, to namówiliście nas na rybę.
3: Zbyszek, widziałeś ty, jaki jest szczupak, ma zęby? I ręka ujebana. W sumie w Polsce to po 80 kilo ważą. Tak jest twój szczupak, to im może naskoczyć.
4: 6 na 9 w SC Rock.
1: No, a znacie państwo większego włóczęgo od tego artysty?

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Adam Zaorski publikuje zdjęcia Sandry Kubickiej w bikini, a ona ostrzega: moje ciasteczko nie oddam. Ale ciasteczka nie pokazała, bo zjadła.
2: U mnie, proszę państwa, Jan Śpiewak uderza w Stanach. Chciwa i bezwzględna osoba. Patrz, niby śpiewak, a to ona wyprzedaje stadiony.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.
7: Eskaro.
4: Gramy dla was kawałki.

0: Wielka Rok.
1: Duży pożar na warszawskim Brudnie, płonie jeden z salonów samochodowych. Dziś mija termin, chodzi o ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie stowarzyszeń. Polacy zatrzymani w Stambule, w raporcie nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze.
2: SK Rok. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo, po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
1: Nasi reporterzy są już w drodze na miejsce. Będziemy informować o rozwoju sytuacji na warszawskim Brudnie.
2: To jest raport.
1: Zegar tyka na horyzoncie. Możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
4: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
4: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia, mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
6: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
4: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
1: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
7: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Tak zimno w lipcu jeszcze nie było. Od 15 lat zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie.
8: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
9: Czyli tak mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
8: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
9: Uciekliście. I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
10: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
11: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
12: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
10: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience krótkiej.
1: A z urlopowiczami ze Śląska rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
13: Pogoda. Cóż mogę Państwu powiedzieć? Dzisiaj rzeczywiście równo wszyscy z nieba dostaną właśnie.
14: Będzie albo równo deszcz, albo będzie padało.
13: Tak jest, od zachodu po wschód deszcze i do tego wszystkiego burza, na termometrach od stopni 17 maksymalnie do 20. Zresztą wysłaliśmy Asię Ziętarską na wakacje i mamy od niej pierwszą relację.
15: Chodź, pojedziemy nad morze. Będzie ładna pogoda, ciepło, odpoczniemy. Nie daj się prosić. Co będziesz w domu robić? W domu przynajmniej ciepło mam.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
14: A no, taka w niej natura włóczy kija, że w środku jesieni postanowiła się powłóczyć gdzieś nad morzem. Ja nie wiem po co.
13: Tak jest, proszę Państwa. Gdzie najbardziej lubicie się włóczyć? W dniu włóczy kija was o to pytamy. Telefon i Messenger SK Rock stoją przed wami otworami.
14: Czy my się wybierzemy w Bieszczady w raportach?
1: Oczywiście, ja polecam włóczenie się po Bieszczadach, bo tam najlepiej obserwować Perseidy, które znów rozświetlą nocne niebo. SK Rock.
13: No i deszcz wcisnej też będzie.

0: Kuczyki to ktoś, kto prowadzi wędrowny tryb życia, często zmienia miejsce pobytu i cieszy się życiem w ciągłej drodze. Nic o nas.
1: Tak jest. Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Włóczyki Ja. Nasz naczelny radiowy Włóczyki jest właśnie na krótkim urlopie. Niedługo wróci i opowie, jak było w Edynburgu. My natomiast chętnie posłuchamy, dokąd Państwo najchętniej się wybieracie i właśnie takim stylu włóczęgi się przemieszczacie.
0: To prawda, ale o tego naszego Włóczyki Ja, jednego, jedynego ukochanego, Państwo też pytacie.
2: Ja tylko chciałem zauważyć, że jak w redakcji nie ma pani Asi, to panowie jacyś tacy bardziej rozgadani, wygadani, bezpośredni. Nie wiem, chyba w tym 6-9 to pani Asia was tam dominuje.
1: O, od razu dominuje, ale ja mam tak w domu. Jak żona wychodzi, to od razu jestem bardziej wygadany.
0: No to prawda, jak żona wchodzi, to od razu jest cisza i tak. Idę sprzątać, gotować, prać, nie wiem, rozwieszać skarpetki. Drodzy Państwo, gdzie lubicie się włóczyć?
3: Witam w temacie dnia. Ja to najbardziej lubię się włóczyć po mieszkaniu, w samych gaciach, z butelką piwska w ręku.
0: No tak, ale tego ustaliliśmy wcześniej, wtedy, kiedy żona wyjdzie.
1: Jest jakiś pomysł? A może żona lubi, no co?
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Może i lubi, ale na pewno nie moja. Drodzy Państwo, dzisiaj o włóczyki, jak sobie rozmawiamy o tym, gdzie lubicie się włóczyć i jak lubicie się włóczyć, ale też dobrze gramy przy okazji.
1: Zapowiedz ten piękny tytuł, bo wiem, że jesteś purystą językowym.
0: Nie, to jest strasznie trudne, to Aśka to umie powiedzieć.
1: To powiemy Państwu jutro. Dokładnie.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: stresu. Najwidoczniej dzisiaj brakuje Aśki Ziętarskiej, dlatego postanowiliśmy, mimo tego, że przebywa sobie na bardzo krótkim urlopie, jakoś wpleść ją do naszego programu.
1: Tak jest. W tym momencie chcielibyśmy Państwa zaprosić na włóczęgę w kierunku Gdańska. Tam 7 i 8 sierpnia odbywał się będzie festiwal Rokowizna. Mnóstwo fajnych, pięknych zespołów. I mamy na stole ostatnie już w tym tygodniu podwójne zaproszenie na to wydarzenie. I poprosimy Państwa, żebyście przekonali nas do tego, że to Wy tam powinniście się wybrać w stylu Asi Ziętarskiej.
0: No właśnie, w stylu Asi Ziętarskiej. Proszę wejść w jej skórę, jakoś przekonać nas, że te bilety powinny trafić do Was. Gdybym miał na chwilę zamienić się w Aśkę Ziętarską i miałbym przekonać Cię, Panie Wojtku, żebyś wręczył mi bilet, to bym akurat nie mógł, bo bym jadł.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: To niebywałe, kończuj, jak możesz. Czekamy.

0: Dzisiaj włóczymy się razem z Państwem przez meandry muzyki, ale nie tylko. Wieczorem, gdybyście nie mieli jeszcze planów, to przypominamy kawałki mojego życia, ale także nowy odcinek Meliny. A kto tam będzie gościem? Przekonajmy się sami.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina.
3: Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina w SG Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SG Rock. Raport.
5: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia podczas prac leśnych na Podhalu. Starszy mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Seniora nie udało się uratować, mówi Andrzej Król-Łęgowski, komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Zakopanem.
6: W miejscowości Białka Tatrzańska doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia. W trakcie prowadzenia prac leśnych i transportu drewna mężczyzna w wieku około 80 lat został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
5: Okoliczności wypadku bada policja. To już kolejna tragedia w Białce w ciągu ostatnich kilku dni. W poniedziałek, przypomnijmy, w wypadku samochodowym zginęła tam 10-letnia dziewczynka. Kłęby dymu nad Chorzowem. Wieczorem w centrum miasta wypuchł pożar. Zapaliło się poddasze niezamieszkanego jeszcze apartamentowca. To budynek po banku. Na szczęście nikt nie został ranny. Późnym wieczorem pożar udało się opanować.
4: To jest raport.
5: Dzieci i małpy wykazują podobne rozumienie geometrii. Międzynarodowy zespół naukowców przetestował pawiany, makaki, a także dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki matematyki w szkole. Zadania polegały na wykrywaniu prawidłowości w układach geometrycznych. Co się okazało? Że małpy i przedszkolaki wykazują niemal identyczny zestaw naturalnych zdolności do rozpoznawania relacji przestrzennych i odnajdywania logicznych schematów. A to podważa wyniki wcześniejszych badań, że zaawansowane myślenie matematyczne jest cechą wyłącznie ludzkiego, dorosłego umysłu.
4: SK Rock Sport.
5: Robert Lewandowski z pierwszym występem w MLS, ale na pierwszego gola musi jeszcze poczekać. Polak zagrał od pierwszej minuty meczu między Chicago Fire a Interem Miami. Jego drużyna przegrała 2-3, a dwa trafienia zaliczył Luis Suarez. GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji. Piłkarze Gieksy zagrają dziś w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zmierzą się w niej ze słowacką Žilinou, a pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. Początek spotkania o 20:30. Wcześniej o 18:30, także na tym etapie Raków zagra z Valettą. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów. Na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappé, Haaland.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock 6 na 9.

0: Dzisiaj dzień włóczykija i z tej okazji rozmawiamy o różnych ciekawych przygodach włóczęgowatych właśnie. Dave Grohl wielokrotnie mówił, że lubi sypiać w różnych nowych miejscach i wcale nie nawiązuje tutaj do jego nieślubnego dziecka, tylko rzeczywiście uwielbia podróżować i czerpie inspiracje z różnych nowych poznawanych przez siebie miejsc.
1: A to ładne. Żonie będę się tłumaczył w ten sposób. Kochanie, ja lubię podróżować i sypiać w nowych miejscach. Drodzy Państwo, gdybyście mieli ochotę przespać się w okolicach Rokowizny, wybrać się na festiwal, posłuchać dobrej muzyki, tam, nie wiem, zanotować pod namiotem albo w jakimś hotelu, to mamy propozycję. Podwójne zaproszenie na to wydarzenie czeka. Trzeba było tylko nas w sposób specyficzny przekonać.
0: Tak jest, przekonajcie nas w stylu redaktor dziennikarski, który dzisiaj nie ma.
2: Tak mnie ubiegł trochę ojciec redaktor. Tak sobie właśnie pomyślałem, że jak mi nie dacie tych biletów, to was zjem. Pozdrawiam cały zespół. No i Jaśkę oczywiście.
3: Wojtek, mordeczko, ostatnią kanapkę ci oddam i dołożę czeresienkę. Daj te bilety.
4: Podjechała po mnie taka elektryczna Tesla. Ja nie wiem, co jest tą współczesną motoryzacją, nie tak? No nie przekonuje mnie to. Absolutnie mnie to nie przekonuje, słuchajcie. Ja wolę jednak wolnossące V8 i kurczę, ten dźwięk, ten bulgot, to jest to. To jest kurczę, to wam powiem. No ale z plusów po drodze kupiłam ponczusie, także ja idę zrobić kawkę i zajadamy ponczusie.
1: Słuchaj, ale nie myślałem, że po jednym dniu zacznie mi Jaśki brakować, a jednak no.
0: Tak jest, ale zobacz, no pan jest mistrz świata w alerysowaniu.
1: Dokładnie tak, dobrze państwo, że jesteście. Messengerski rok do waszej dyspozycji, jeszcze kilkanaście dosłownie minut. Przekonajcie nas w stylu Aśki Ziętarskiej, że chcecie jechać na Rokowiznę.
5: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

0: Dziś dzień włóczykieje. Z tej okazji razem z Państwem rozmawiamy o tym, gdzie najbardziej lubicie się włóczyć. Mnie i redaktora Olszewskiego chyba łączy radość z jazdy rowerem, prawda?
1: Tak.
0: To jest taki środek transportu, gdzie można wjechać, gdzie można dojechać, poznać trochę świata, do którego zazwyczaj nie mamy dostępu.
1: Ale opowiedziałbym jeszcze historię, tylko że teraz nie mamy czasu. Podczas moich ostatnich wakacyjnych wojaży rowerowych, stary, nagle okazało się, że wjechałem w takie miejsce i taką wydmę, nad morską wydmę, że przez 3 kilometry pchałem rower po wydmie. Ani w lewo, ani w prawo. Tu jezioro, tu morze, no.
0: Ale na końcu Kądziu powiedział, bunkrów nie ma, ale i tak jest zarąbiście.
1: Żona mówiła co innego. A państwo gdzie lubicie się włóczyć?
2: Tam przy dzisiejszych cenach paliwa wziąć albo telefon, albo komputer, wziąć sobie kocyk, pozwolić sobie kocyk gdzieś tam na ogrodzie albo innym balkonie, odpalić sobie Google Street View i napawać się wycieczkami po całym świecie, Polsce, Europie za darmo.
0: No, Dawid Zygmunt robi takie podróże. Witajcie Polsko i świecie całym internecie.
1: Ciekawym tylko, czy pan porusza się bocznymi czy głównymi drogami.
3: Ja lubię polskie boczne drogi. Mamy piękne drogi, te główne wybudowane, ale fajnie czasami zjechać i właśnie w niedzielę jadę na urlop powłóczyć się po Polsce bocznymi drogami. A jeszcze nie wiem gdzie. Zależy od pogody. Może Frombork-Braniewo, a może Łączna, może północ, może południe. Zobaczymy, gdzie te boczne drogi w tym roku wyjadą.
1: A ty wiesz, że ja zabłądziłem na tym rowerze na 4 godziny, zniknąłem, telefon mi się rozładował i nikt nie miał ze mną kontaktu?
0: No, co gorsza, nikt cię nawet nie szukał.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Uwierz mi, szukali. Policja z Konina już też.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, z pierwszej strony gazety taki oto tytuł. Wchodzi Maja Frykowska do knajpy, a tam kochanka jej męża. I kiedyś miałem dokładnie tak samo. Wchodzę do knajpy, a tam kochanka męża Frykowskiej.
2: U mnie, proszę Państwa, najmłodsza córka Brada Pita też zrzeka się jego nazwiska. Tylko jedno dziecko jeszcze tego nie zrobiło. No bo tylko jedno nie wie, co to znaczy w Polsce.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Joanna Ziętarska.
5: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
4: Łukasz Bąk.
6: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
4: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
4: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Płonie warsztat samochodowy na warszawskim Rudnie. W akcji 45 zastępów straży. Dwie osoby aresztowane. Policja prowadzi śledztwo w sprawie Akademii Gwałtu. Podróż z Łodzi do Warszawy w 40 minut. W raporcie program Nasza Kolej.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. 45 strażackich zastępów pracuje na miejscu dużego pożaru na warszawskim Rudnie. Ogień pojawił się po 5 rano, błyskawicznie objął teren warsztatu i salonu samochodowego. W akcji specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze. A na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Michale?
3: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta. Służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
1: A ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie.
2: To jest raport.
1: Teraz sprawa, w której jest więcej pytań niż odpowiedzi. Wielkopolska policja nazywa ją roboczo Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów. Powołują się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. A co udało się potwierdzić? O tym Jagoda Mośpan.
4: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
5: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
4: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
1: Zmieniamy temat. 40 minut, tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 kilometrów takich trasy, kolei dużych prędkości. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 kilometrów na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
1: Czyli już w przyszłym roku w pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
7: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Mówi premier Donald Tusk. W sumie program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 kilometrów nowych linii i modernizację niemal 6000 kilometrów istniejących.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kumulacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo.
8: Wieczorem, jak już się zrobi ciemno, musimy popatrzeć na północ, trochę na wschód i z tamtego miejsca meteory będą się rozbiegać we wszystkich kierunkach, do góry, na lewo, w prawo.
1: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia, a w Polsce najlepiej obserwować je w Bieszczadach.
0: Pogoda.
9: Jaka jest pogoda na wakacje zapowiedziana? Przede wszystkim to mnie interesuje, bo jestem tuż przed urlopem.
10: Proszę bardzo, panie Wojciechu.
11: Proszę państwa, pogoda, ja mogę przeczytać pogodę słowami wieszcza pana Gabriela. Tak to ja, widzisz, bywa tak, w zimnym deszczu posłusznie moknę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna, co znaczy czekać, on tu dłużej moknie. Krople w deszczu namalujecie.
10: Bardzo ładnie, to my też o pogodzie wierszem.
12: Skała na górze, a rok na dole, co za pogoda, o japie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 6 na 9. Ciętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.

0: Hej, włóczy kiju, hej, włóczy kijko. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, gdzie, drodzy Państwo, lubicie się włóczyć.
1: No i z tej okazji przyjmiemy mnóstwo ciekawych spostrzeżeń z Państwa strony. Też wspominaliśmy, że równolegle dziś obchodzimy rocznicę, bo w 1983 roku, dokładnie 23 lipca, Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gaszerbrum i w paśmie Karakorum dokonali tego polskiego himalajstycznego sukcesu.
0: I Państwo o tym.
2: Ja jeszcze o tych himalajistach polskich, o których mówiliście. Bo nie wiem, czy wiecie, polski himalajzm, czytałem książkę o Kukuczce kiedyś i z tego, co pamiętam, gdy wszyscy zdobywali te 8-tysięczniki latem, u nas był system, jaki był i nie było pieniędzy i jakieś tam były perturbacje, że nie można było tego robić, gdy wszyscy zdobywali te 8-tysięczniki, my nie mogliśmy. No i w końcu, gdy można było się wybrać i zdobywać, gdy wszystko już było zdobyte, to nasi wpadli na genialny pomysł. Kurczę, skoro wszyscy zdobyli wszystko latem, no to my będziemy zdobywać, ale zimą. I od tego się zaczęło, że Polacy zaczęli zdobywać te 8-tysięczniki zimą.
1: No a my latem to nawet Kasprowego Wierchu nie jesteśmy na własnych nogach w stanie zdobyć.
0: Dokładnie właśnie tak, tak było z moją żoną. Jak już wszystkie najfajniejsze dziewczyny w klasie były zdobyte
3: 6-9 w Esce Rock,
0: to inni musieli zadowolić się tymi gorszymi.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj kolego, Nothing But Thieves, Evolution.

0: Drodzy Państwo, bo winni Wam jesteśmy jeszcze rozwiązanie jednego naszego bardzo szybkiego, błyskawicznego, tak nam się wydawało, konkursu.
1: Więc czas na szybkie rozwiązanie. Będzie to dwuminutowe wejście antenowe. Rokowizna Festiwal. Przepiękne wydarzenie, które się rozrasta niesamowicie. W tym roku w Gdańsku wystąpi masa ciekawych zespołów. To wszystko 7-8 sierpnia. Podwójne zaproszenie na stole. Ziętarski redaktor dzisiaj nie ma z nami, więc pomyśleliśmy, że Państwo możecie ją zastąpić i przekonać nas o bilety.
2: Ja jestem zachwycona. Piekielnie Wam zazdroszczę, że Asia z Olkiem zobaczą Illusion, bo to, co się działo w Londynie, to był istny ogień. No błagam, oni są idealni na ten festiwal. Wyobraźcie sobie, że Asia dodatkowo jest wielką fanką Komy i zapewniam Was, że każde słowo zaśpiewa ze słowem. Jak nie będzie tam dobre jedzenie, no ludzie, kochani, może szkockie i angielskie herbaty, oni muszą tam jechać. Pozdrawiam tutaj, Asia z Wrocławia.
3: Kochani moi, przecież te bilety są takie kochane, dajcie mi je, ja będę je gilać. Przecież wiecie, że ja uwielbiam gilać bilety. A jak już dostanę te bilety, to polecimy do Edynburga i ja skończę swój rękaw, a bilet zrobi sobie mały tatuażek.
1: O Boże, doskonałe pan jesteście.
0: Słuchaj, jakby Aśka kiedyś do roboty nie przyszła, to mamy co najmniej kilka osób, które spokojnie mogłyby ją zastąpić.
1: Tak jest, ale drogie panie, drodzy państwo, pan Tomasz wyciąga jokera.
4: Słuchajcie, kochani, no śpię sobie ostatnio, bo teraz te noce takie gorące, nago, no i słyszę taki dziwny szelest i patrzę się, a tu redaktor ze Ski Rock z drugim redaktorem chcą mi wręczyć bilety na rokowiznę. I wtedy się obudziłem, myślałem, że to jest sen, ale słyszę, że jest taka akcja, że można dostać bilety, więc może mi się uda. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, nara.
0: Czyli co, jednak nagim torsem nas pan Tomasz przekona.
1: Tak jest, tak? Panie Tomku, jedzie pan z osobą towarzyszącą na rokowiznę, tylko proszę chociaż slipy założyć.
0: Koniecznie.
5: 6 na 9 w Esse Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
5: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

0: Państwo, dzisiaj w raportach Eski Rock niestety jest ogień. I to ogień żywy, o którym będzie opowiadała Ania Kruszyńska.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszamy na początek. Poważny wypadek na kolei w Zagnańsku. Wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. Do zdarzenia doszło wczoraj przed 19. Według służb podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
1: To jest raport.
2: Dziś przed krakowskim sądem zapadnie wyrok w sprawie 4 lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego. Medycy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Fala pożarów na Sycylii. Ogień podsycają podmuchy gorącego powietrza. W centrum wyspy ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki. Wczoraj w kilku gminach w centralnej i południowej Sycylii temperatura przekraczała 45 stopni.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W niej wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek, rywalizację zacznie od meczu z Valettą z Malty. Początek meczu o 18:30. Dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MKS Żylina. A we Francji w przyszłym tygodniu stery ma przejąć Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz we wtorek zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
3: Sześć na dziewięć. Estero.

0: A kiedy już będziesz dobrym człowiekiem, to może na włóczęgę po knajpach byś się wybrał.
1: A może, może, ale nie spodziewam się, że to nastąpi, że kiedykolwiek będę dobrym człowiekiem. Możemy jednak próbować.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Dzień Włóczy Kija rozmawiamy sobie o tym, gdzie najbardziej lubicie się włóczyć. No i jak się okazuje, no musieliśmy wreszcie trafić do knajpy, no bo jak żeby inaczej.
1: Oczywiście, na miasto wysłaliśmy nasz mikrofon z Ewą i usłyszeliśmy to.
2: Gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
3: Po barach chyba.
2: I co tam robisz?
3: Konsumuję.
0: A co się konsumuje w barach? Masz jakieś, nie wiem, wiedzę na ten temat na przykład?
1: Odpowiadam w imieniu Asi Dziędarskiej. Żywność.
0: No dobrze, niech będzie i tak. No to raz jeszcze wyskakujemy na miasto i słuchamy.
2: Gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
4: Najbardziej lubię się włóczyć po Warszawce, jak jesteśmy tutaj z moim ziomeczkiem Szczepankiem i sobie idziemy na chikas i się włóczymy po świecie.
5: To co? Zapraszam na górę. Szczepa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wódeczki, potem wpadną dupeczki albo odwrotnie.
6: Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi. Nagraj.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka,
0: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: ten nasz zegar też pokazuje 8.49, czyli tak powolutku do końca zbliżamy się.
1: Ale kiedy jesteś włóczykijem, no to generalnie czasu się nie liczy.
2: Moja edukacja zaczęła się od przedszkola o nazwie Janek Wędrowniczek. No i to chyba zobowiązuje. Pierwsza praca w miesiąc, druga, trzecia, wojsko. Trochę za granicą, w Anglii w jednym miejscu, w drugim, w Niemczech raz, we Francji, w Polsce, znowu w Niemczech. Jedna żona, druga. No i teraz za rok emerytura i wtedy chyba będzie można sobie popodróżować bez presji czasu, urlopu. No chociaż presja czasu chyba się pojawi, bo na horyzoncie zacznie się pojawiać taka postać w czarnym habicie z kosą.
1: To jakiś ksiądz?
0: Włóczyki, ten z Muminków.
3: Ciekawe, co latarnik powie na to, że wprowadza mu się do domu zupełnie obca rodzina.
4: Jestem pewien, Włóczyki Jurze będzie zachwycony, bo nareszcie będzie miał towarzystwo. Taki latarnik ciągle jest sam.
3: A nie przyszło ci do głowy, Muminku, że właśnie dlatego niektórzy wybierają tę pracę?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Gdzie najbardziej lubisz się włóczyć?
1: O Jezu, chyba pod blokiem. Tam znam tereny, wiem, gdzie są sklepy i spaceruję z pieskiem.
2: To twój piesek? Masz psa? Pieska? Nie, nie!

0: Nie wiem jak państwo, ale my z panem Wojtkiem idziemy się powłóczyć.
1: Tak jest, dziękujemy pięknie za te wszystkie wasze historie, spostrzeżenia i inspiracje, jakby nie było. A jutro tutaj wrócimy i podsumujemy sobie cały ten tydzień.
2: To było 6 na 9 w SROK.
3: Jeszcze tu wrócimy z Olem!
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Pracownicy salonu są w szoku. Strażacy dogaszają pożar na Brudnie. Kontrola w pyszne.pl. PIP i ZUS sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. Letnia akcja wróciła na Krupówki. W raporcie apel o oddawanie krwi.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie, tuż przy trasie S8. Ogień pojawił się nad ranem. Sytuacją zszokowani są pracownicy salonu, którzy przyjechali do pracy.
2: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
3: No myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
2: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
3: Próbujemy wszystkich dopytywać, no na razie...
4: Możemy wykluczyć...
5: Zbyt dużo samochodów, zbyt ale dużo elementów.
4: Możemy wykluczyć. Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje, to wszystko mogło być.
2: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
3: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
2: No tego się spodziewałem.
0: Na miejscu z pracownikami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Strażacy podkreślają, że w pożarze nikt nie został ranny.
6: Na tą chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia. Pożarem objęty został cały budynek. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
0: Mówi Łukasz Wujek z Warszawskiej Straży Pożarnej. Akcja strażaków na miejscu potrwa jeszcze wiele godzin.
1: To jest raport.
0: Nielegalna wytwórnia psychotropów w powiecie sokołowskim. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
7: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że ujawnione laboratorium nie miało charakteru incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu prowadzonego w celu wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych.
0: Informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Zatrzymano też dwie podejrzane osoby, 42-letniego Patryka W. oraz 48-letnią Katarzynę B. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Rusza kontrola w pyszne.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. To pokłosie informacji o planowanych zwolnieniach prawie 5000 kurierów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na cywilnoprawnych.
9: Wówczas w rachubę wchodzi wydanie decyzji administracyjnej, która nakazuje takie przekształcenie.
8: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Temu zaprzecza rzecznik prasowy pyszne.pl Aleksander Rosa. Jak przekonuje, zmiana ma pozwolić pracownikom na większą elastyczność.
10: Dobrowolny wybór czasu pracy, dobrowolny wybór platformy, dla której się jeździć.
8: Firma zapewnia, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia, pomimo zmiany pracodawcy, pozostaną takie jak dotychczas.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze apel o oddawanie krwi. Od 24 lat na Krupówkach działa zakopiański punkt krwiodawstwa. Jak mówią lekarze, w wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi Maria Lambrecht, szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
11: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
12: Nie wiadomo, co cię ceko, kiedy w życiu, co cię ceko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
13: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
12: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrokse, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
11: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia, trzeźwa osoba. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut.
1: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny i chłodny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 2 województw na północy kraju. Temperatura od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich. Na Podhalu najchłodniej, tam około 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hektopaskali.

0: wyjątkowo zimny lipiec. Tak można byłoby zaśpiewać, trochę zmieniając tekst tej piosenki Kory i Manamo. Bo tak jest za oknem, ale ja tam osobiście jestem jak najbardziej za. Lubię taką jesienną pogodę. Manam na początek. Pan Jaro mówi dzień dobry i zaprasza do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja wiem, jeśli państwo są w trakcie urlopu nad polskim Bałtykiem, no to nie jest to udany termin, przyznam szczerze. Ale można było zawsze polecieć gdzieś indziej, tam gdzie jest ciepło i słonecznie. Sami państwo wybrali. I teraz Billy Morrison, to jest gentleman, który zwykle gra na gitarze stojąc na scenie obok Billego Idola w towarzystwie piosenkarza. Ale nie Billego Idola, tylko Dextera Hollanda, którego mogą państwo doskonale kojarzyć z zespołu The Offspring. I taka kolaboracja stworzyła to dzieło o tytule Never Gonna Change.

0: Yesterday's, zespół Guns N' Roses. A teraz wybieramy się do Londynu. Bardzo ładna dzielnica, Camden. Ale smutna historia.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Równo 15 lat temu do jednego z mieszkań w tej dzielnicy wezwano karetkę, tam był błąd i w sumie wysłano nawet dwie, ale i cztery by nie pomogło. Ratownicy w mieszkaniu znaleźli 27-letnią dziewczynę o lekko południowoamerykańskiej urodzie. No i rozpoznali ją natychmiast, bo ciężko było nie rozpoznać jednej z najbardziej oryginalnych wokalistek XXI wieku. Jej głos, twarz, Amy Winehouse. To wszystko było w tamtym czasie bardzo popularne. Wszędzie się pojawiała. Nie tylko z powodu talentu. Amy co chwilę pakowała się w kłopoty, które koniec końców skończyły się tak, jak się skończyły. Choć walczyła ze słabościami, była na odwyku, długi czas nie piła, aż do tego feralnego dnia, 15 lat temu, gdy pożegnaliśmy, mówią, że najpiękniejszy głos początku XXI wieku.

Kajno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: wspominam o tym, że zespół Republika miał wystąpić w tym roku na trzech wyjątkowych koncertach w ramach projektu Moja Krew, Twoja Krew. Pierwszy z tych koncertów już za nami, na Jarocin Festival. Kolejne dwa w ramach męskiego grania na dwóch z imprez tego cyklu w Krakowie 8 sierpnia oraz 21 sierpnia w stolicy. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. Polecamy serdecznie. No dobrze, cóż mamy przed sobą? Na przykład spotkanie z grupą Alter Bridge.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: Hi, how's it going? We're called Muse.
5: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
6: My name is Trey and I play bass.
7: My name is Wolf, I play the drums. And

Alter Bridge, Open Your Eyes w Esterok. Wspominałem chwilę temu o rocznicy urodzin Fletcha z zespołu Depeche Mode, urodzin oczywiście, których już nie obchodzi, bo go nie ma wśród nas. I tak się składa, że w lipcu urodziny także w zespole Depeche Mode miał i na szczęście nadal ma Martin Lee Gore, człowiek, który przychodził na świat 23 lipca roku 61. Muzyk, który jest głównym filarem i sercem zespołu Depeche Mode, choć oczywiście na początku to Vince Clark był głównym kompozytorem grupy, ale gdy odchodził zaraz po, w zasadzie na początku historii zespołu, to on przejął tę właśnie rolę. To on jest autorem wielu najsłynniejszych piosenek, takich jak Enjoy the Silence, Personal Jesus czy Policy of Truth. Martin Lee Gore ma dzisiaj 65. urodziny.

0: piosenka, która niestety opowiada o tym, że zmierzamy w tym samym kierunku. Niezależnie od stanu posiadania, niezależnie od tego, jak jesteśmy przystojni lub brzydcy, i tak wszyscy skończymy tak samo, jako ten tytułowy Dust in the Wind. Grupa Kansas na antenie Jeski Rock. Teraz 10 i raport, a potem wrócimy z muzyką i drugą godzinę kultowych, czwartkowych historii rozpocznie Nirvana.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Adam Zaorski publikuje zdjęcia Sandry Kubickiej w bikini, a ona ostrzega: moje ciasteczko nie oddam.
4: Ale ciasteczka nie pokazała, bo zjadła.
5: U mnie, proszę Państwa, Jan Śpiewak uderza w Stanach. Chciwa i bezwzględna osoba. Patrz, niby śpiewak, a to ona wyprzedaje stadiony. Zapowiedz ten piękny tytuł, bo wiem, że jesteś purystą językowym.
4: Nie, to jest strasznie trudne, to Aśka to umie powiedzieć.
5: To powiemy Państwu jutro. Dokładnie.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00. Este Rock.
6: W Este Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Este Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
9: Na Nowogrodzkiej spotkanie ostatniej szansy. Dziś mija termin ultimatum Kaczyńskiego. Zginęła 15 lat temu. Jest przełom w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dziś do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam między WPiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
11: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
9: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania.
10: To jest raport.
9: Po niemal 15 latach od jednej z najgłośniejszych, niewyjaśnionych zbrodni na Pomorzu, prokuratura zapowiada przełom w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Dziś odbędzie się konferencja prasowa, podczas której śledczy mają przekazać nowe informacje. Okoliczności tragedii, do której doszło latem 2011 roku, przypomni nam nasz trójmiejski reporter Paweł Lemke.
12: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
9: Niewybuch został zneutralizowany. Wcześniej ewakuowano 160 osób z galerii handlowej oraz dworca PKS. Do znalezienia ładunku doszło wczoraj wieczorem w koszu na śmieci znajdującym się w centrum Jeleniej Góry. Na miejscu działali saperzy, policja oraz straż pożarna, która zabezpieczała miejsce zdarzenia.
13: Działanie się zakończyło około 12:30 w nocy. Od nas na miejscu tam były cztery zastępy.
9: Mówi nam Krzysztof Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Na czas akcji policja zamknęła fragment alei Jana Pawła II w okolicy galerii Nowy Rynek, gdzie znaleziono niewybuch.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce.
13: Konkurencja jest szalona. Ponad 16 osób na miejsce. Takie zainteresowanie. Rok temu było to około 13 osób na miejsce. Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia. A tuż za podium wskoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
9: Mówi rzecznik Uniwersytetu Norbert Kaczan, a do piątku włącznie kandydaci mogą potwierdzić chęć studiowania na studiach stacjonarnych.
1: Eskarok Biznes.
9: 5,8% tyle wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 901,5 tysiąca, a liczba nowa zarejestrowanych bezrobotnych ponad 83 tysiące. Deweloperzy zwiększają liczbę pozwoleń na budowę. Pierwsza połowa roku przyniosła poprawę statystyk budownictwa mieszkaniowego. Jednak skala wzrostu poszczególnych wskaźników pozostaje zróżnicowana. Wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl. Najsilniej zwiększyła się właśnie liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów. Według danych GUS do końca czerwca oddano do użytkowania blisko 95 tysięcy mieszkań, o 3,2% więcej niż rok wcześniej. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,65 zł, a funta 5,06 zł.
1: Pogoda.
9: Dziś przelotne opady deszczu i burze utrzymają się w całej Polsce. Możliwy także drobny grad. Do tego punktowo prognozowane są silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu mogą pojawić się trąby wodne, a w głębi kraju trąby powietrzne. Temperatura od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum. Najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich, tam 21 stopni.

0: Piosenka, którą oczywiście pamiętamy z albumu The Wall, ale ma też swoje inne ważne miejsca w historii muzyki i też tego zespołu, jak na przykład Live Aid, historyczny ostatni wspólny występ klasycznego składu Pink Floyd, gdy zagrali ten kawałek, a także solowe wykonanie Davida Gilmoura w starożytnym rzymskim amfiteatrze w Pompejach w 2016 roku. I jeszcze pewnie kilka takich wydarzeń przed nami, bo to jest piosenka wiekopomna, nieśmiertelna, nieprawdopodobnie piękna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz nieprawdopodobnie cudowna artystka z naszego polskiego podwórka. Pani Katarzyna. Sos chaosu.

0: jest lipiec, a Państwo już pytają, czy będziemy w listopadzie na ich koncercie na Teneryfie. No pewnie będziemy, bardzo lubimy zespół Kult, mimo tych ostatnich zawirowań. To jest naprawdę kapela prima sort. Dziewczyna bez zęba naprzecie. A teraz będzie zespół, którego już niestety nie ma.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Beastie Boys. Mike D. na początku chyba 2026 roku oficjalnie zapowiadał swój debiutancki album zatytułowany Thank You. Jego premiera była planowana na 28 dzień sierpnia. Nie wiem, czy się ta data nie zmieniła. No w każdym razie projekt ma ten wydawać pod nowym pseudonimem Mike D. 5D. Jestem bardzo ciekaw, czy nie stanie nic na przeszkodzie tej premierze i ewentualnym koncertom, tak jak działo się to 26 lat temu w przypadku zespołu Beastie Boys, gdy Mike uległ wypadkowi rowerowemu w Nowym Jorku. Zmusił ich wtedy to do odwołania planowanej trasy razem z Rage Against the Machine. Mike wywrócił się po wjechaniu w dziurę w jezdni, no i przeszedł operację, i tu cytat, zwichnięcia stawu barkowego 5 stopnia. Byłem bardzo ciekaw, co to znaczy to zwichnięcie stawu barkowego 5 stopnia i znalazłem informację, że według skali Rockwooda to ciężki uraz stawu, w którym dochodzi do, tu kolejne cytaty, całkowitego rozerwania więzadeł barkowo-obojczykowych oraz kruczy obojczykowych, silnego uniesienia końca obojczyka ku górze oraz oderwania mięśni naramiennego i czworobocznego. Brzmi strasznie. Sabotaż, Beastie Boys.

0: Zephyr Song, czyli piosenka o takim delikatnym wietrzyku, który dzisiaj, no dzisiaj z zefirem w Polsce nie jest. Dzisiaj wieje trochę mocniej, no i pada. Taka pogoda niespecjalnie zachęca do tego, by wychodzić z chaty. Jeśli ktoś nie musi, niech polecam. Red Hot Chili Peppers za nami, a przed nami spotkanie m.in. z Aerosmith. Państwo pytają, czy dziś znów będzie do zgarnięcia album Splat zespołu Deep Purple. Będzie. I dziś będzie pytanie, powiedzmy, matematyczne, a zadam je po 11.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Rada.
8: Łukasz Szyciłowski, zapraszam. Oficjalnie zakończyła się już tegoroczna trasa zespołu System of a Down po Europie. Muzycy udają się teraz na w pełni zasłużony odpoczynek, wrócą na scenę w tym roku, na pewno jeszcze raz, jesienią, na kultowy amerykański festiwal. A co dalej? Uwagę fanów i fanek zwróciły pod tym kątem słowa basisty zespołu. Jaki wpis zamieścił w mediach społecznościowych? O tym przeczytacie na skrok.pl w zakładce Radar.
1: Skrok Radar.
9: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
10: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

It Looks Like a Lady, Aerosmith w Esterok. A teraz? Teraz trochę o polityce. Cofniemy się do lat 70., końcówki tamtej dekady, gdy w Iranie doszło do rewolucji. No i ich nowy przywódca, wielki Ayatollah Khomeini, dokładnie 23 lipca roku 79 powiedział głośno, że zakazuje rock'n'rolla, gdyż uważa go za czynnik demoralizujący. Ta decyzja stała się inspiracją na przykład dla Persepolis, kultowego komiksu autorstwa irańskiej pisarki, ilustratorki Marien Satrapi, która przedstawia realia dorastania w cieniu rewolucji islamskiej w Iranie, a potem stała się inspiracją do napisania przez zespół The Clash pewnej piosenki. Piosenki, którą teraz Państwu zagram. Rock the Kaszbach.

0: aktywny Pal Azji. Zespół, który grał ostatnio na festiwalu w Jarocinie, ale teraz do początku sierpnia robi sobie krótką wakacyjną przerwę, by potem wrócić z koncertami i pojawić się m.in. w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Głubczycach czy Tarnowie. Polecamy serdecznie, bo ci, którzy ich ostatnio widzieli, mówią, że panowie są w niezłym gazie. I 11. Raport Eski rok przed nami. A potem znów Martin Gore ma dziś urodziny i jego Depeche Mode.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Na planie teledysku z trumną się bawiliście.
3: Tak?
2: Jak to? Jak było? Co? Opowiadaj.
3: Wypożyczyliśmy trumnę z rekwizytorni, co nie jest takie oczywiste, nie w każdej rekwizytorni jest trumna.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam Was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Reklama.
8: Spowodował kolizję na autostradzie A1. Jest zwrot w sprawie pijanego kierowcy. W raporcie Brudno służby badają przyczynę pożaru salonu samochodowego, a na koniec podróż polonezem dookoła Bałtyku, a w roli głównej Andrzej Liśniewski.
5: SK Rock. Raport.
8: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał około 2,7 promila alkoholu w organizmie. Jest zwrot w sprawie kierowcy z autostrady A1, który spowodował kolizję. Na polecenie prokuratury mężczyzna został zatrzymany. Dziś 36-latek zostanie przesłuchany. Do zdarzenia doszło 18 lipca. Pijany kierowca, który spowodował kolizję w pobliżu Woźnik, został zatrzymany przez świadków. Ustalono również, że obowiązywały go 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a wcześniej starosta Pabianicki cofnął mu uprawnienia do kierowania. Mężczyzna trafił na komisariat w Woźnikach, jednak prokuratura rejonowa w Lublińcu nie wystąpiła wtedy z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. W konsekwencji odwołano zastępcę prokuratora odpowiedzialnego za nadzór nad pracą prokuratorów pełniących dyżury. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonów i warsztatów samochodowych, a kłęby czarnego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła w powietrzu stężenia substancji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom. Mówi Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
9: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
8: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Sąd utrzymał uniewinnienie trojga lekarzy. Byli oskarżeni o błędy w leczeniu ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sprawa czwartego lekarza została umorzona. Jerzy Ziobro leczony był w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od czerwca 2006 roku. Zmarł w lipcu tego samego roku. Rodzina uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. W 2017 roku Sąd Rejonowy uniewinnił medyków, ale apelację od takiej decyzji złożyli oskarżyciele. Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. 21. pakiet sankcji wobec Rosji. Jest porozumienie ambasadorów państw członkowskich Unii w tej sprawie. Na rok zostanie zamrożone pułap ceny za rosyjską ropę naftową, a to ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Teraz zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej.
5: Słuchać
7: temacie raportu w SC Rock.
8: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Jego wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
10: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko. Dosłownie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężyny, zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych.
8: Andrzej Liśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli, nocował głównie w samochodzie lub w namiocie.
1: Pogoda.
8: Dziś opady deszczu i burze w całej Polsce, możliwy także drobny grad, do tego silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam 21 kresek. Od jutra poprawa pogody, szczególnie we wschodniej Polsce, a w weekend przeważnie słonecznie, ciepło, a lokalnie upalnie.

0: Wow, Lady Punk. Pierwsza historyczna piosenka zespołu, który jeszcze wtedy zespołem nie był, tylko projektem Jana Borysewicza, czyli Lady Punk. 11 minutek po godzinie 11. Obiecywałem do wygrania płytę Splat zespołu Deep Purple, najnowszy ich krążek. I obiecywałem, że będzie jakieś matematyczne działanie. Jakieś pytanie matematyczne, zagadka. No dobrze, to proszę uważnie posłuchać, bo nie będę powtarzać. Za ile dni Deep Purple zagrają koncert w Polsce.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: jaromopeskarok.pl albo Messenger. Piszecie albo nagrywacie głosówki. To już do wyboru. Czekamy na krążek zespołu U2. Ostatnio słyszałem, kilka dni temu, 2-3 dni temu, taki wykon pewnego DJ-a w towarzystwie Diege'a, który grał coś na gitarze. Mam wrażenie, że to może nie być piosenka z tej płyty, tylko jakiś projekt poboczny, bo to do końca nie brzmiało jak U2. Zresztą niektórzy się czepiają też pierwszego singla, że to trochę taki Coldplay. Tak, to prawda, też to słyszę, ale w przypadku otwierających singli czasem tak być musi. Street Dreams.

0: Karol informuje, że 23 sierpnia w Warszawie zagra Pitbulla jakiś. Dziękujemy za informację. Nie mieliśmy pojęcia. Pitbulla? Jakaś wokalistka, tak? Wind of Change. Grupa Scorpions. Ja Państwa pytałem o czas do koncertu Deep Purple i tu dostałem mnóstwo odpowiedzi i drogą mailową, i drogą messengerową i zdaje się, że pierwsza odpowiedź była od tego gentlemana.
1: Cześć, Deep Purple zagra koncert w Polsce za 77 dni, dokładnie 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Pozdrawiam, hej.
0: Bardzo dobrze, panie Sebastianie, gratuluję. 77 dni, tyle muszą jeszcze czekać fani zespół Deep Purple, by posłuchać tych nowych piosenek z nowego albumu, między innymi albumu Szpad na żywo na koncercie. Gratuluję, pan Sebastian dostaje płytę i jeszcze jutro będzie jedna do zgarnięcia. A jakie będzie jutro pytanie? Ha, kto to wie?
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Teraz pan Fran Healy, a w zasadzie Francis, bo tak się tytułował. Tak mama mu dała na imię, kiedy przychodził na świat dokładnie 53 lata temu. Facet ze Szkocji, który został muzykiem dzięki splotowi dziecięcych talentów, nastoletniej pasji, do pisania piosenek oraz szczęśliwemu przesłuchaniu na studiach. Bo było tak, że gdy już na te studia trafił w Glasgow School of Art, to dokładnie tego samego dnia, co się pojawił w murach szkoły, perkusista Neil zaprosił go na przesłuchanie do lokalnego zespołu nazwie Glass Onion, który szukał nowego wokalu. No i Healy to przesłuchanie wygrał. No a potem zespół zmienił nazwę na Travis. Why does it always rain on me?

0: kiedyś myślałem, że to, że na koncertach Perfektu publiczność masowo śpiewała "Chcemy bić ZOMO" w trakcie tej piosenki, to jakaś miejska legenda. Ale są na to dowody, na przykład nagrania radiowe, które jednoznacznie potwierdzają to skandowanie, na przykład ze Stodoły, gdy jesienią roku 82 Perfekt po raz pierwszy występował po przymusowej przerwie wywołanej wprowadzeniem stanu wojennego. No i tam to było jedno z pierwszych, najbardziej znanych momentów, gdy to zjawisko przebrało dość masową skalę. Nie mogę tych nagrań wykorzystać, bo należą do Państwowego Publicznego Radia, ale jakby Państwo chcieli, to sami Państwo doskonale znajdą i mogą sobie posłuchać. Perfekt za nami, a przed nami, no przed nami na przykład spotkanie z zespołem Jet i ich hitem Cold Heart Beach.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi.
2: Szwedzi, tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina.
3: Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina w SG Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, SG Rock.

Cold Hard Beach. Zespół Jet, zespół z Australii dodam. W SC Rock. A teraz o pewnym Brytyjczyku z urodzenia przynajmniej. Zaraz się wszystkiego Państwo dowiedzą. Dlaczego się teraz śmieję, mówiąc te słowa o nim per Brytyjczyk. 61 lat temu w Londynie, w Hampstead, takiej dzielnicy Londynu, przyszedł na świat Saul Hudson. Człowiek, który urodził się w artystycznej rodzinie. Jego mama Ola była afroamerykanką i projektantką ubrań. Między innymi tworzyła stroje dla Davida Bowiego, a ojciec to był Brytyjczyk projektujący między innymi okładki płyt. Robił je na przykład dla Neila Younga. Dopiero potem się przeprowadzili Państwo do Ameryki, no i tam młody chłopak, zanim zajął się muzyką, rozkochał się w wyczynowej jeździe na rowerach BMX. Ksywę Slash dostał od kumpla, który zauważył, że młody wiecznie się śpieszy. No i wlatuje z jednego miejsca do drugiego. I ponoć to Slash właśnie z tego pochodzi. Tak jak mówiłem, Slash, człowiek urodzony w Wielkiej Brytanii w Londynie, ma dzisiaj 61 urodziny. Państwo pozwolą, że pojawi się teraz na antenie w towarzystwie Milesa Kennedy'ego.

0: Trzy miasta, czyli cover zespołu T-Love w SC Rock. Ale na koniec naszego spotkania, bo pan Jaro mówi już do usłyszenia, patrząc na zegar, na którym wskazówka nieuchronnie zbliża się do godziny 12. To była wielka przyjemność być tutaj i jutro też będzie od 9 rano. Trzymajcie się pięknie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
0: Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Za chwilę szczegóły. 38-latek z Ukrainy, który w poniedziałek sparaliżował pierwszą linię warszawskiego metra, właśnie został deportowany i do Polski szybko nie wróci.
14: SK Rock. Raport.
0: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości właśnie teraz ma rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj mija termin tak zwanego ultimatum Kaczyńskiego. Politycy PiSu muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, m.in. założonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. W przeciwnym razie mają zostać wyrzuceni z partii. Przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy przekonują, że chcą pozostać w PiSie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiSu, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
16: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują, znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
15: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiSu w przyszłym tygodniu ruszy proces z wyrzucania poszczególnych polityków z partii.
0: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
17: To jest raport.
0: Morderca znaleziony po 15 latach jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego dziś Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku na ciele dziewczyny. Przypomnijmy, 15 lat temu Izę znaleziono martwą 300 metrów od domu. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie.
18: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkał Izabela Strzałkowska. Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Kluczowe w sprawie było przeprowadzenie nowego badania z zakresu genealogii genetycznej, które wykonano w Polsce po raz pierwszy w historii. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, grozi mu dożywocie.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 38-latek, który w poniedziałek wrzucił na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie plecak, został właśnie deportowany na Ukrainę, poinformował nadwiślański oddział Straży Granicznej. W poniedziałek, przypomnę, obywatel Ukrainy wrzucił na tory plecak, czym spowodował potężne utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Został zatrzymany w niespełna godzinę po zdarzeniu w okolicy ulicy Marszałkowskiej. Mężczyzna dostał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: SK Rock
8: biznes.
0: Ropa naftowa mocno drożeje. Zdaniem analityków cena baryłki przekroczy $100. Konflikt na Bliskim Wschodzie nabrał nowej dynamiki po ataku Houthi na Morzu Czerwonym na saudyjskie tankowce. Gaz System wybrał nazwę Solidarity dla jednostki, która będzie pełnić rolę pierwszego w Polsce pływającego terminalu gazu skroplonego. Jednostka budowana jest w Korei Południowej i statek będzie przez co najmniej 15 lat świadczyć usługi odbioru i regazyfikacji gazu skroplonego w Zatoce Gdańskiej. Polregio w pierwszym półroczu tego roku przewiozło niemal 51 milionów pasażerów, czyli o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem, poinformowała spółka. Najwięcej podróżnych przewieziono w maju, ponad 9 milionów, co było jednocześnie najlepszym majowym wynikiem tego kolejowego przewoźnika od 10 lat.
1: Pogoda.
0: Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwe nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. W górach będzie mocno wiało.

0: Three Doors Down w Westy Rock, When I'm Gone. No ja się nie wybieram stąd nigdzie przez najbliższe 3 godziny. Do 15 będziemy razem w SC Rock, 11 minut po 12 w tym momencie. Michał Cieślik, dzień dobry, zapraszam na to wczesne czwartkowe popołudnie w moim towarzystwie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dzisiaj mija 15 lat bez Amy Winehouse, dokładnie 15 lat temu, 23 lipca 2011 roku, ta artystka nas opuściła. Półtorej dekady mija od tego momentu. Stonesi oddali piękny hołd artystce na swojej najnowszej płycie Foreign Tongues, którą tak na marginesie dzisiaj będę miał dla Państwa w prezencie. Kolejny egzemplarz powędruje do kogoś przed 15. You know I'm no good. Amy Winehouse w interpretacji The Rolling Stones.

No tak, 26 lat minęło właśnie od premiery tego singla. No i teraz to sakramentalne, a mam wrażenie, jakby to wczoraj było. Lato 2000 roku, pamiętam, było ciepłe, beztroskie, jakoś tak wszystko prostsze się wydawało, czy coś. I na tym skończę, bo mam wrażenie, że zmierzam w niebezpieczne rewiry, jeżeli chodzi o zagadnienia związane ze swoim osobistym PESEL-em. Ale jak sobie patrzę na to, jak wyglądali wtedy, no to myślę, że dziś byliby takimi trendseterami, zaryzykuję to stwierdzenie. No, moda zatoczyła koło i nie ma co tego ukrywać. Proszę sobie przypomnieć teledysk, chociażby do tego kawałka. Teenage Dirtbag i Waiters. Już za nami jest rok. To teraz powracamy, no, tak na upartego do współczesności, bo to jeden z tych nowszych utworów Judas Priest. Crown of Horns przed nami.

0: Jak to leciało? Campeones del Mundo. No tak, to chyba była najczęściej podśpiewywana fraza przez Hiszpanów parę dni temu. Campeones del Mundo, czyli mistrzowie świata. No i to na melodię Seven Nation Army, oczywiście. No tak, Micka Jaggera na trybunach widziałem na mundialu, ale Jacka White'a nie. No chyba niespecjalnie interesuje go piłka kopana, mimo tego, że na stadionach świata stworzona przez niego melodia pojawia się dosyć często na ustach kibiców. Seven Nation Army, The White Stripes już za nami w ST Rock. 28 minut do 13 pozostaje. The Pretty Reckless jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dave Grohl wielokrotnie mówił, że lubi sypiać w różnych nowych miejscach i wcale nie nawiązuje tutaj do jego nieślubnego dziecka, tylko rzeczywiście uwielbia podróżować i czerpie inspiracje z różnych nowych poznawanych przez siebie miejsc.
3: A to ładne. Żonie będę się tłumaczył w ten sposób. Kochanie, ja lubię podróżować i sypiać w nowych miejscach.
4: A ty wiesz, że ja zabłądziłem na tym rowerze na 4 godziny, zniknąłem, telefon mi się rozładował i nikt nie miał ze mną kontaktu?
2: No, co gorsza, nikt cię nawet nie szukał.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. SK Rock. Rada.
6: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Bardzo dobre wiadomości płyną z obozu Kazika na żywo. Okazuje się, że wytwórnia SP Records przygotowała specjalną reedycję Porozumienia ponad podziałami, legendarnej wręcz płyty tego składu. Tym razem oprócz klasycznych winyli, choć w oryginalnych kolorach, będzie także picture disc. Do kiedy trwa sprzedaż i jakie są szczegóły tego wydawnictwa? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: SK Rock Radar.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Ty Pretty Reckless w Esterok, no i Taylor Momsen, która w pewnym momencie swojej kariery postawiła bardziej na aktorstwo, któremu się oddała, pojawiając się nawet w kilku znanych produkcjach, wśród nich popularnym niegdyś serialu Plotkara, ale rock and roll ma wielką siłę przyciągania, no i teraz bardziej żyje muzyką, można powiedzieć. Niedawno ze swoim zespołem wydała nawet nową płytę, Dear God, której fragment przed chwilą się pojawił. For I Am Death, The Pretty Reckless. Już za nami w SC Rock. No a teraz taki rock'n'rollowy Dream Team, jak często się ich określa. Velvet Revolver, Fall to Pieces przed nami.

0: To była Agnieszka Chylińska i Winna w Esterok. No i tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Tymczasem Fred Durst i jego ekipa już w blokach startowych. Od Limp Bizkit rozpoczniemy kolejną godzinę. Take a look around już za parę minut, ale wcześniej, bo punktualnie o 13:00 najnowszy raport na naszej antenie. Gorąco zapraszamy.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
4: Jest prawomocny wyrok w procesie czterech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry. W Polsce zamyka się coraz więcej podstawówek. Dlaczego? Powód podamy już w tym raporcie. Prawie 1 miliard euro kary dla Google. Komisja Europejska nie miała litości.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Cel? Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreślił Donald Tusk.
6: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
4: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
4: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej.
8: To jest raport.
4: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca z byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
9: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
4: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura 2 razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Niż demograficzny w Polsce stopniowo wygasza podstawówki, jak podaje dziś Dziennik Gazeta Prawna. Obecny rok szkolny zakończyło 4 900 000 uczniów, to 700 tysięcy mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. W ciągu najbliższych 8 lat liczba dzieci w wieku 7-14 lat spadnie w kraju o prawie 20%. Efekt jest taki, że podstawówki i przedszkola są i będą zamykane. Już teraz najwięcej likwidowanych szkół jest na Mazowszu.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Rekordowe prawie 900 milionów euro kary dla Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Według Komisji Europejskiej koncern złamał unijne przepisy, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce Google'a i i ograniczając dostęp do alternatywnych, często o wiele tańszych ofert w sklepie Google Play.
1: Pogoda.
4: Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwe nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu. W górach będzie mocno wiało.

0: To jest Kult i Polska Westerok. Polska, po której Kult sobie podróżuje w te wakacje. Pod koniec lipca jeszcze koncert na męskim graniu we Wrocławiu, potem jeszcze męskie granie w Krakowie i w Warszawie. No a weekend 20-22 sierpnia Kult pojawi się w Poznaniu przy okazji tego drugiego przystanku tegorocznej rokowizny i już od poniedziałku będziemy mieć dla Państwa karnety w prezencie na rokowiznę w Poznaniu, gdzie będą też mogli Państwo zobaczyć, między innymi usłyszeć na żywo Sex Pistols z Frankiem Carterem, Within Temptation i Wolf Alice. I jeszcze wielu innych znakomitych wykonawców, także będzie z czego wybierać karnety na festiwal Rokowizna w Poznaniu. Już od poniedziałku w SC Rock do przejęcia. A teraz kwadrans po 13, to czwartek, 23 lipca niezmiennie. Michał Cieślik niezmiennie także przy mikrofonie. Do 15 będziemy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I dobre kawałki będą nam towarzyszyć. Wśród nich te

spółki z nowościami. Slash, Duff McKagan z Guns N' Roses, do tego jeszcze Chad Smith z Red Hot Chili Peppers między innymi, to oni właśnie wspomogli niejakiego Barra McCreary, który właśnie jest odpowiedzialny za te dźwięki. Cool Kids. Tak zatytułowane jest to nagranie. Jedziemy.

wszystkie ryśki to fajne chłopy. I nie po raz ostatni w tej godzinie nawiązuję do tego cytatu, tak swoją drogą, właśnie w postać ryśka. Wcielił się Zbigniew Zamachowski w filmie Wielka Majówka z 1981 roku, z którego pochodzi ten właśnie utwór Manamu. Ta noc do innych jest niepodobna. Dodajmy, to był debiut na ekranie Zbigniewa Zamachowskiego, który kilka dni temu obchodził swoje 64. urodziny. Także wszystkiego dobrego. Z takim lekkim poślizgiem dla jednego z bardziej znanych i uznanych polskich aktorów. Manam, Westerok już za nami. Dokładnie pół godziny pozostaje do 14. Nawiązaliśmy do majówki. To teraz wybiegamy w przyszłość już do jesieni. 18 listopada w Łodzi Placebo będzie świętować swoje 30. urodziny.

0: To jest Metallica i The Unforgiven w este rok. 22 minuty pozostają do godziny 14. Wcześniej jeszcze Placebo, The Bitter End. Wspominałem, że będę miał dla Państwa prezent dzisiaj. Spokojnie, nie zapomniałem. Po godzinie 14 radzę być blisko radia, bo właśnie przyjemności w postaci prezentu czekają na kogoś z Państwa. A jeszcze w tej godzinie Koma się zmieści.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

A co był pan Rysiek? Dawno niesłyszany. Richard Ashcroft, lider The Verve i ten od Bittersweet Symphony. Tutaj solo. Bardzo zgrabny utwór. Heavy News. Newsy to za parę minut na naszej antenie, a teraz jeszcze zdążę Komę zagrać, która już za 2 tygodnie na Rokowiźnie w Gdańsku. Przypomnę, to pierwsza odsłona tej trasy. 7-8 sierpnia też się tam wybieramy. Także będzie szansa, by zbić z nami piątkę przysłowiową. Spadam. Koma przed nami.

0: To był Survivor i Burning Heart w Esterok. Już na koniec godziny. A po 14:00 w ostatniej odsłonie naszego czwartkowego spotkania będę miał dla Państwa obiecany już prezent, czyli najnowszą płytę zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Także jeżeli ktoś chciałby przejąć egzemplarz, to proszę być blisko radia już po godzinie 14:00. Wcześniej, za chwilę już właściwie na naszej antenie, najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych Marynarki Wojennej RP właśnie zacumował w Szczecinie.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Kierowca, który spowodował kolizję na A1C pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Nie usłyszał zarzutów i został zwolniony do domu. Po tej decyzji interweniował minister sprawiedliwości. W związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu.
2: Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. 37-latek dziś ma być przesłuchany, grozi mu do 8 lat więzienia.
3: To jest raport.
0: Mąż, ojciec z dwójki dzieci, niekarany. Unikał kary przez 15 lat, wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. W chwili morderstwa miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka została zamordowana zaledwie 300 metrów od swojego domu.
4: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe, jest żonaty, nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
4: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
0: W 37-latek został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Chodzi o jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych Marynarki Wojennej RP.
5: Jest coś romantycznego w takiej żeglowce. Duże wrażenie robi.
6: Cudowny, piękny stanęła i mówię, nasz, polski. No, prawda, zdjęcie zrobiłam.
7: Jesteśmy zachwyceni.
8: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no, duża atrakcja dla maluchów. Chcielibyście zwiedzać, chłopcy?
9: Tak. Tak.
10: Fajnie.
0: Pokład jednostki można zwiedzać dzisiaj od 14 do 18, jutro od 10 do 18. Następna okazja w połowie sierpnia w czasie imprezy Żagle 2026.
1: SK Rock Biznes.
0: Szybkie odchodzenie od węgla może zmusić kopalnie w Polsce do wcześniejszego zakończenia wydobycia, tak wynika z raportu Fundacji Instat. Skutki tego procesu będą odczuwalne w różnym stopniu w poszczególnych regionach kraju. Będą to skutki zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że jeszcze w najbliższych dniach zostanie opublikowany projekt podatku cyfrowego, który obejmie zagraniczne platformy działające na polskim rynku. Do spółki Centralny Port Komunikacyjny wpłynęły 62 oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości na obszarze objętym decyzją lokalizacyjną dla węzła komunikacyjnego. Po wschodniej stronie lotniska przekazał dziś CPK. Spółka kupiła blisko 40% obszaru potrzebnego pod ten gigantyczny węzeł komunikacyjny.
1: Pogoda.
0: Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwy nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 stopni na Podkarpaciu. W górach będzie mocno wiało.

0: Way Down We Go. To Kaleo w SC Rock. No i mija 10 lat od premiery takiej przełomowej płyty, jeżeli chodzi o tę właśnie grupę, dzięki której usłyszał o nich, ba, cały świat. AB to tytuł tego właśnie albumu. No i z okazji tej 10. rocznicy panowie ruszają w dużą trasę koncertową, by świętować to 10-lecie właśnie, i w ramach tej trasy odwiedzą Polskę 19 marca 2027. Na Torwarze zagrają. No znam takich, którzy notorycznie przegapiają koncerty tej właśnie grupy w naszym kraju, więc teraz już nie ma przeproś. W marcu trzeba będzie iść, sprawdzić, no i świętować z nimi to dziesięciolecie właśnie. Way Down We Go, Kaleo, już za nami w SC Rock. Jest 13 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze w czwartek, 23 lipca. Michał Cieślik.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i zapraszam na te trzy ostatnie kwadranse naszego czwartkowego spotkania. W tym czasie zdążymy rozdać nową płytę zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Taki prezent mam dla Państwa. A z kim się widzimy dzisiaj wieczorem na koncercie tej właśnie grupy w Warszawie? Ha? Może będzie okazja, żeby zbić piątkę. Emotionally Unavailable. Dzisiaj wieczorem na koncercie w Polsce. Suede.

0: To był Pearl Jam, westerogi Better Man. Obiecywałem w prezencie nową płytę zespołu The Rolling Stones i ten krążek jest w tym momencie do wzięcia. Zaraz padnie pytanie konkursowe, ale wcześniej jeszcze gitarzysta Ronnie Wood między innymi o tym, co takiego wyjątkowego jest w tej najnowszej płycie Stonesów.
1: Hackney Diamonds was kind of ice, you know, breaking the ice.
2: Hackney Diamonds przełamał lody. Był takim początkiem wszystkiego. A Foreign Tongues to taki naturalny przepływ, spójność. Mimo że wszystkie utwory są różne, cały album ma wyraźny, wspólny charakter, swój własny klimat.
1: Definite flow going on there. Yeah. Of an album, like flavor, yeah.
2: Right. I to bardzo nam się podoba, bo The Rolling Stones zawsze mieli coś takiego. Beggar's Banquet miał swój charakterystyczny klimat, Sticky Fingers również. Każda z tych płyt miała swój własny, niepowtarzalny styl.
0: Mm-hmm. Ronnie Wood wspominał o tej najnowszej płycie i tej wcześniejszej, także Hackney Diamonds. To ja nawiążę może do tego albumu, bo zarówno na tej nowej, jak i tej przedostatniej płycie gościnnie w jednym z utworów na basie zagrał pewien legendarny muzyk. No i proszę mi nagrać głosówkę, kim ów muzyk, gość specjalny na dwóch ostatnich płytach Stonesów jest. Czekam na głosówki, na Messengerze oczywiście. W zamian za dobrą odpowiedź dla pierwszej osoby będę miał prezent w postaci płyty Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. All right now. Free przed nami.

0: One and All i Queen w SC Rock. To kim jest ten tajemniczy basista, który zagrał w jednym z utworów zarówno na tej najnowszej, jak i tej przedostatniej płycie The Rolling Stones Hackney Diamonds? Pani Marta, zdaje się, coś wie?
1: Cześć, odpowiedzią jest Paul McCartney.
0: A proszę bardzo, i w krótkich żołnierskich słowach, i bardzo dobrze, pani Marta ma rację. Płyta się należy, oczywiście. Mowa o najnowszym krążku The Rolling Stones Hackney. Wróć, Foreign Tongues, ten Hackney Diamonds to był poprzedni. No i na tej płycie, jak i tej poprzedniej, pani Marta usłyszy grającego na basie w jednym z utworów Paula McCartneya.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziale w tejże audycji nagle zacząłeś się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
4: To jest ściśle połączone.
3: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
4: Co to po tej audycji się wydarzy, Boże.
2: Kawałki mojego życia.
5: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. SK Rock. Rada.
8: Łukasz Ciłowski, zapraszam. R.E.M. to jeden z największych zespołów w historii muzyki alternatywnej. Choć grupa nie istnieje już od lat, to regularnie wracają pytania o szansę na jej reaktywację. Nie inaczej było tym razem podczas nowego wywiadu, którego udzielił Peter Buck. Muzyk postanowił postawić sprawę jasno. Co wyznał na temat przyszłości R.E.M.? O tym przeczytacie na skrock.pl.
2: Skrock. Radar.

To był Michael Stipe, Andrew Woods, I Play the Fool w SC Rock. A przed nami Garbage, czyli zespół, który pod koniec maja wystąpił na koncercie w Warszawie. Wyjątkowy to był koncert. I na przykład zanim Shirley Manson i Butch Vig pojawili się na scenie, z głośników sączyła się melodia Laura Palmer's Team z miasteczka Twin Peaks. No i to dodało takiej aury tajemniczości temu występowi. Kto był, ten wie doskonale, o czym mówię. No a relacje z tego koncertu w razie czego znajdą Państwo na naszej stronie skrock.pl. A ja się przyznam do czegoś. Lubię od czasu do czasu powracać do filmów i seriali sprzed lat i ostatnio na przykład oglądam po raz kolejny miasteczko Twin Peaks, no i ciarki na całym ciele, jak za pierwszym razem, kiedy widziałem to właśnie dzieło Davida Lynch'a. Only happy when it rains. Garbage przed nami.

0: to był Nickelback w Westerogi How You Remind Me. A właśnie tak a propos, to ja Państwu przypomnę jeszcze na koniec o naszym piątkowym spotkaniu, które rozpocznie się chwilę po godzinie 12, także liczę na Państwa obecność. Jutro tuż po południu. Michał Cieślik, zmykam póki co, za chwilę 15, za chwilę raport, a potem już kolumna Zygmunta, w której do zdobycia kolejne karnety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Adam Zaorski publikuje zdjęcia Sandry Kubickiej w bikini, a ona ostrzega: moje ciasteczko nie oddam. Ale ciasteczka nie pokazała, bo zjadła.
3: U mnie, proszę Państwa, Jan Śpiewak uderza w Stanach. Chciwa i bezwzględna osoba. Patrz, niby śpiewak, a to ona wyprzedaje stadiony. Zapowiedz ten piękny tytuł, bo wiem, że jesteś purystą językowym.
2: Nie, to jest strasznie trudne, to Aśka to umie powiedzieć.
3: To powiem Państwu jutro. Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
7: W siedzibie PiS-u od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Tymczasem o północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Policjanci zatrzymali 34-latka. Miał podrzucić niewybuchy przed galerię handlową w Jeleniej Górze.
8: SK Rock. Raport.
7: 15. Punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. To najpewniej rozmowa ostatniej szansy. W siedzibie PiS-u od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier. Dlatego coraz głośniej mówi się o rozłamie w PiS-ie. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakieś sygnały ze środka?
9: Dzień dobry. Na razie cisza. Spotkanie trwa już prawie 3 godziny. To może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiS-u wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Miller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Żadna ze stron nie odpuszcza. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
7: Członkowie PiS-u mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń.
8: To jest raport.
7: Miał podrzucić niewybuchy przed galerią handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
10: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali 2 mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
7: Mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znajdował się w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Z centrum handlowego ewakuowano około 170 osób.
10: Policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest zatrzymanie drugiego z wytypowanych mężczyzn. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi. Obecnie prowadzone są specjalistyczne badania, które mają potwierdzić ich charakter oraz ustalić, czy były to miny bojowe, czy ćwiczebne.
7: Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób grozi do 10 lat więzienia.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi w pogodne dni przemierzają górskie szlaki w towarzystwie strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. To wsparcie w rejonach, gdzie przebywa najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
11: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowa mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
7: Jak zaznacza policjant, obecność mundurowych studzi rozhuśtane emocje turystów. Jak na razie obeszło się bez mandatu, wystarczyły jedynie pouczenia.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Pogoda. Czwartek będzie w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno popada i zagrzmi, lokalnie możliwe nawet grad, zwłaszcza podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w łódzkim i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu, w górach będzie mocno wiało.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Kolumna Zygmunta w S0.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, w składzie Poklękowski raportuje.
7: Cóż poradzę, wróciłem do państwa, witam.
14: Antoszewski kręci.
15: Dzień dobry.
14: My jesteśmy jak planowanie urlopu na Bałtyku, nie wiesz co się wydarzy. Bardzo, bardzo szanujemy, że państwo z nami wytrzymują. Zaczynamy i zapraszamy. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Messengerze naszym radiowym. A, będę miał coś dla was, karnety na OFF Festival będzie można wygrać, ale z konkursem ruszymy nieco później. Na razie czekam na różne inne wiadomości. A od zespołu Nothing But Thieves wiadomość z miłością, bo ten kawałek to jest podobno taka wiadomość do ludzi z ich świata, czyli do nas. Posłuchajmy. Już jest?

0: Witam Cię, witam, Zygmuncie. Cześć, cześć, Robert Borysenie. Witam, witam Cię, Starokłoski, bo nazwę jest amigo. Wiesz, ale chciałem się z Tobą podzielić pewną refleksją. Że od samego rana nurtuje mnie pewna kwestia. Na nas, filmów, między innymi Rocky, tam o tych Kliczko. Dlaczego bokserzy przed walką nie uprawiają seksu? Bo się nie lubią.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: to Green Day w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Billy Joe Armstrong napisał ten kawałek po tym, jak wkurzył się na dziewczynę. Lajcik. Przypomniał mi się taki chłop, który spędził samotnie na wyspie ponad 30 lat, bo nie chciał z nikim rozmawiać. I proszę sobie wyobrazić, jak ona musiała go wkurzyć. Życzę Państwu miłości w relacji i wzajemnego zrozumienia. I właściwej komunikacji. I po tym górnolotnym przekazie czas na poważne wieści. Za chwilę rapat.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Mikation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Trasa S5 jest aktualnie zablokowana w kierunku Gdańska w Kruszynie, gdzie zdarzyły się dwa auta ciężarowe i osobowy. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiSu Michała Wosia. Chodzi o niestawienie się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasu, gdy był on wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
3: Szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow sprzeciwił się dalszemu dozbrajaniu Ukrainy podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Ten z kolei podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą zakończenia wojny i ich polityka w kwestii dostaw broni się nie zmieni.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy Pucharu MLS.
5: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
3: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
5: Davila over to Robert Lewandowski! It was blocked.
3: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Lewy do Chicago, przypomnę, przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock, a wcześniej Scorpions na naszej antenie, a Scorpionsi dzisiaj występują w Gliwicach i z tej okazji założyłem nawet koszulkę Scorpionsów. Założyłem koszulkę z napisem Scorpions, żebym nie zapomniał o koncercie zespołu Scorpions. Przydałaby mi się jeszcze taka koszulka z napisem wysprzątaj kibel i wynieś śmieci. Żona nie musiałaby mi 1000 razy o tym przypominać. Ale wróćmy do koncertów. Mam dla was karnety. Karnety na OFF Festival. OFF Festival, impreza, na której odkrywa się różne dźwięki. A ja pytam, co ostatnio odkryliście? To mogą być odkrycia życiowe, relacyjne, filozoficzne, muzyczne, głupie, poważne. Za fajną, krótką głosówkę na Messengerze naszym radiowym oddam karnety na OFF Festival. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chci

0: i chciałoby się znów to poczuć. Tę beztroską radość. Być jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bullerbyn albo Tomek na tropach Yeti, chociaż teraz bardziej opłaca się być chyba neurochirurgiem na NFZ. I tym sposobem przechodzimy do spraw poważnych. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: W siedzibie PiS-u zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Z jakim efektem? O to spytamy za chwilę naszego reportera, który był na miejscu. Jeszcze przez kilka godzin z powodu poważnego wypadku może być zablokowana droga wojewódzka 323 na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16. Michał Poklękowski, zapraszam. 3 godziny rozmowy, porozumienia brak. W siedzibie PiS-u zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i inicjatywa, z której nie chce rezygnować były premier, a więc potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co ustalono?
3: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15:00. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
4: Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
3: Jednak były premier, przynajmniej na razie, głosu po spotkaniu nie zabrał.
2: To jest raport.
1: Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana droga wojewódzka 323 na Dolnym Śląsku między miejscowościami Stara Góra i Osetno w powiecie górowskim. Czołowo zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. 2 osoby zginęły.
5: To 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą Fabią, oraz pasażerka, jego 73-letnia żona, mieszkańcy tego regionu. Po wypadku ich auto zatrzymało się na jezdni, a ciężarówka znalazła w rowie. Na miejsce wezwano m.in. 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo reanimacji starszego małżeństwa nie udało się uratować. 44-letniemu kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
1: Relacjonowała Joanna Haliasz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka intensywnie sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, incydentu, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw został zamknięty. W miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
7: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30-centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
6: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górna z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
8: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
9: Aż mi się nie chce wierzyć. To ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
6: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
1: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Pogoda.
11: Pogoda. A żeby Michał ładnie mówił o pogodzie, to mamy wiadomość do Michała.
12: Najpiękniejszy radiowy głos wrócił do nas. Witaj, Michale.
11: Michał.
1: I pani tak zupełnie za darmo, bezkosztowo to powiedziała?
11: Michał.
1: Ja niczego pani nie obiecywałem, ale zaocznie mogę ją już lubić bardzo.
11: Michał, jak, nawet jak mówi o brzydkiej
1: ładnie
11: pogodzie,
1: mówię,
11: to
1: ładnie tańczy,
11: ja
1: ładnie
11: cieszę.
1: Kładę tapetę, wiele rzeczy robi ładnie i co z tego?
11: Michał.
1: Pytanie.
11: No, jeszcze raz? Powiedz ładnie o pogodzie.
1: Ładnie, dobrze. A więc tak, czwartek, szanowni państwo, będzie w większości regionów pochmurny. W Warszawie leje jak z cebra. To takie naczynie. W wielu miejscach mocno popada i zagrzmi. Lokalnie możliwy nawet grad, szczególnie podczas burz. Na termometrach nie za wiele, bo od 16 stopni w zachodniopomorskim. Ładnie, prawda?
11: Do 22,
1: na jaką dykcję? Do 22 stopni na Podkarpaciu. W górach będzie mocno, ale to bardzo mocno wiało.
11: A umiesz pierdnąć ustami? Michał nawet jak zrobi...
1: To też będzie ładnie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i Poklękowski raportuje.
12: Witam, Michałek.
11: Ja jestem Zygmunt. Były pochwały, ale gdyby chcieli nas państwo obrazić, to też można. I wczoraj na przykład był Dzień Mózgu i my z Michałem nie świętowaliśmy. To dużo mówi o tym programie. Zapraszamy do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco zasypane, albo takie, których w kolumnie dawno nie było. I w tym tygodniu w kopalni wsłuchujemy się w kawałek, który zrobił ostatnio rozpierduchę na Stadionie Narodowym. Kto był, to pewnie przypomni sobie te emocje, kto nie był, to może teraz zamachać głową. A kto w ogóle nie zna, to zazdroszczę, bo za pierwszym razem ten numer wchodzi pięknie i wykręca. A o czym jest ten utwór? No, tekst uderza w polityków, którzy wywołują wojny, ale sami nie biorą w nich udziału. Toczą wojny rękami swoich obywateli. Brzmi znajomo. A muzycznie brzmi to tak, jakby Backstreet Boys wymieszać ze Slayerem. Kocham, kocham, kocham. BYOB. To systemowy download w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, ja chciałem tylko powiedzieć, że jak ktoś idzie Bora Komorowskiego, a zwłaszcza tam przed Abrahama w stronę Gosławia, to albo Łódź Podwodna, albo Ponton. Taka główna naczelna wioska Polski, Warszawa. Na razie.
1: Dzień dobry, Dawidzie, właśnie wysłuchałem wiadomości pogodowych dotyczących Warszawy i że pada, w zasadzie leje. W Nowym Sączu piękna pogoda, rano padał deszcz, teraz świeci słońce, także idealny czas na spacer, a że dzisiaj dzień włóczy kija, no to idę przewłóczyć kija, gdzie bądź. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Jack White w Ester Rock, a to artysta, który wydał ostatnio nową płytę Frozen Charlotte i tyle wiem, wybaczcie, nie zdążyłem jeszcze przesłuchać tej płyty, bo tyle się ostatnio działo i pralka mi się zatkała, prysznic się zepsuł. Na później tydzień w Czechach, który pokazywaliśmy wam w socialach kompletnie, ten Jack White mi z głowy wyleciał, ale na drobie zaległości, płyta już jest, można słuchać. A w radiu już za chwilę posłuchacie raportu.
1: Autopromocja. Melina.
2: Ester Rock. To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
3: Melina. Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina w Ester Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklankowski, zapraszam. Spotkanie Morawiecki-Kaczyński dobiegło końca, trwało mniej więcej 3 godziny. Jak przekazał rzecznik PiS-u, rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiS-u obowiązuje do końca dnia. Taki warunek postawił prezes Jarosław Kaczyński. Pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją zarabiają przeciętnie o ponad 4000 zł brutto więcej niż koleżanki bez tych kwalifikacji. Z drugiej strony najlepiej wynagradzane osoby osiągają pensje przekraczające 24 tysiące zł brutto. Mówimy o pielęgniarkach. Takie wnioski płyną z raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przeanalizowała strukturę zatrudnienia i wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce.
4: To jest raport.
5: Rekordowe prawie 900 milionów euro kary dla Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Według Komisji Europejskiej koncern złamał unijne przepisy, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczając dostęp do alternatywnych, często o wiele tańszych ofert w sklepie Google Play.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi i Konferencji. W niej wystąpi Raków i GKS Katowice, zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek. Rywalizację zacznie od meczu z Valettą z Malty. Początek spotkania o 18:30, 2 godziny później na boisku. Wesoło wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina. A we Francji w przyszłym tygodniu stery ma przejąć Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz we wtorek ma zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: muszę cię zostawić. Muszę zostawić cię daleko w tyle, tak śpiewał Youngblood w tym kawałku. I to taki trochę tekst Włóczy Kija. Pamiętacie, on zawsze znikał z Doliny Muminków, znikał na kilka miesięcy, a dzisiaj jest dzień Włóczy Kija i wróciłem pamięcią do Muminków i tam była taka mała Mi. Jaka ona była irytująca. Wybaczcie, bo może ktoś sympatyzował, ale ona się czasami zachowywała jak taki wrzód, co to będzie spędział, irytował, będzie cię szczypał. Zresztą chyba nie tylko ja tak myślałem.
1: Włóczy Kiju, mam świetny pomysł.
2: Jaki?
1: Zacznijmy się ze sobą spotykać.
0: Ja się nie dziwię, że chłop po prostu spierniczał na kilka miesięcy.
3: O? Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

Święta. S-Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego roku.

0: Love tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock, a gdyby ktoś szukał tego zespołu w plenerze, to panowie w weekend wystąpią w Działoszynie. A w weekend też wielka impreza w Łodzi, tam Łódź Summer Festival, przed nami też Ostrów Rock Festival i festiwal Jana Borysowicza, a dzisiaj w Gliwicach Skorpionsi, w Krakowie Welsh Rearms, a we Warszawie Suede. Nasi ludzie tam będą, życzymy wam dobrej zabawy. A czy ktoś miałby ochotę pobawić się w Katowicach na OFF Festiwalu? OFF Festival, czyli impreza, na której odkrywa się przeróżne nowe dźwięki, a ja pytam, co ostatnio odkryliście? To mogą być odkrycia mądre, życiowe, ale mogą być też totalnie odklejone i głupie. Za fajną, krótką głosówkę na naszym Messengerze oddam karnety na OFF Festival. Oddam po 17. O 17 raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś.
7: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
8: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: jest S-Rock.
1: Na Nowogrodzką w Warszawie zjeżdżają kolejni politycy, m.in. z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. W stolicy podpisano dziś umowę na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Resortu Obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiSu. Na Nowogrodzką zjeżdżają kolejni politycy, m.in. z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem zakaz wewnętrznych inicjatyw pod groźbą wyrzucenia z partii. Na miejscu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czego dotyczą rozmowy?
3: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
4: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
3: Wcześniej rzecznik PiSu przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
1: Przypomnę, członkowie PiSu mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń.
2: To jest raport.
1: Miliony na technologię przyszłości w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowę na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Resortu Obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenie wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
6: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
5: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
6: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
5: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tak zwane warszawskie szpiegowo zostanie przywrócone do życia. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję przebudowy kompleksu budynków zajmowanych najpierw przez ZSRR, a potem przez Federację Rosyjską. W 2025 miasto Warszawa dostało go w formie darowizny. Co zaplanowane jest w zwycięskiej pracy?
7: Praca zakłada modernizację istniejącego głównego budynku i budowę w tym obiekcie 122 mieszkań. Kolejne 58 lokali ma powstać w nowym budynku, który powstanie po wyburzeniu dwóch istniejących, tych, które znajdują się najbliżej ulicy Sobieskiego.
1: Mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta. Przy wyborze zwycięzcy brano pod uwagę m.in. koszty realizacji, bezpieczeństwo i wygląd.
7: Projekt musiał dostarczyć jak największą liczbę funkcjonalnych mieszkań komunalnych i lokali usługowych na parterach. Przy zachowaniu atrakcyjnych rozwiązań architektonicznych i odpowiednie wkomponowanie budynków w istniejące otoczenie.
1: Na inwestycje Warszawa ma przekazać ponad 132 miliony złotych.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda. Czwartek, w większości regionów pochmurny, w wielu miejscach mocno pada i zagrzmi. Lokalnie możliwy nawet grad, szczególnie podczas burz. Termometry pokażą od 16 stopni w zachodnie pomorskim, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu, a w górach, oho, tam będzie mocno wiało.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i może sprawdźmy meldunki od Państwa, a na Messengerze odezwali się m.in. Jan, Tomasz, Magda, Michał, Mariusz, Adam, Paweł, Krzysiek, dzięki za wiadomości, pozdrowienia czy zdjęcia z wakacji. Sprawdzam co piszecie i nagrywacie, a można też dzwonić 691-613-613. SK Rock. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: nazwisko, syn Marka i Zenona. Pozdrawiam.
1: A ja pana wysyłam na festiwal. I proszę pozdrowić tatę i tatę. I bardzo dziękuję za tę wiadomość. I pani Kasia też dziękuję.
2: Jestem bardzo wdzięczny.
1: A to nowy singiel pani Kasi Nosowskiej.
2: Bardzo za to dziękuję.

0: dzisiaj się w nocy odkryłem i zmarzłem, bo było zimno. Pozdrawiam, Tomek.
1: A ja odkryłam, że rzut piłką lekarską do niczego mi się w życiu nie przydał.
2: Ostatnio odkryłem, że Al Pacino, czytane od tyłu, to uwaga, on i Czapla. Myślę, że tę wstrząsającą informację powinni poznać wszyscy fani Eskarok. Pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Babylon Zoo w Radiu SK Rock. Spaceman z dedykacją, a niech będzie z dedykacją dla Donalda Tuska. Bo Tusk planuje zbudować statek kosmiczny. A może pan się zajmie służbą zdrowia, bo tam jest teraz większy kosmos. I jeszcze druga strona sceny politycznej, bo jesteśmy po spotkaniu Morawiecki-Kaczyński. Jak ta rozmowa przebiegła? Posłuchajmy.
1: I co k***a?
0: Nie, no. Żartuję.
1: No co k***a?
0: Ale chciałbym, żeby to tak wyglądało. I do tego tematu będziemy wracać w raportach. I za chwilę kolejny raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dave Grohl wielokrotnie mówił, że lubi sypiać w różnych nowych miejscach i wcale nie nawiązuje tutaj do jego nieślubnego dziecka, tylko rzeczywiście uwielbia podróżować i czerpie inspiracje z różnych nowych poznawanych przez siebie miejsc.
4: A to ładne. Żonie będę się tłumaczył w ten sposób. Kochanie, ja lubię podróżować i sypiać w nowych miejscach.
5: A ty wiesz, że ja zabłądziłem na tym rowerze na 4 godziny, zniknąłem, telefon mi się rozładował i nikt nie miał ze mną kontaktu?
3: No, co gorsza, nikt cię nawet nie szukał.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Morderca znaleziony po 15 latach jest psią w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku na ciele dziewczynki. Przypomnę, 15 lat temu Izę znaleziono martwą 300 metrów od domu. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie.
6: To jest raport.
7: 38-letni mężczyzna, który w poniedziałek wrzucił na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie plecak, został deportowany na Ukrainę, poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. W poniedziałek, przypomnę, obywatel Ukrainy wrzucił na tory plecak, czym spowodował potężne utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Został zatrzymany w niespełna godzinę po zdarzeniu w okolicy ulicy Marszałkowskiej. Mężczyzna dostał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji. Piłkarze GKS zagrają dziś w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zmierzą się w niej ze słowacką Żiliną, a pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. Początek spotkania o 20.30. Wcześniej, bo o 18.30 także na tym etapie Raków zagra z Valettą z Malty. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu w głosowaniu kibiców z całego świata. Na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappe, Haaland.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Inhale w Esterok i piosenka filmowa, a pogoda taka, że film czy serial można obejrzeć. No chyba, że chcecie się wyrwać z domu, to jeszcze zdążycie. I patrzę, że bilety chyba jeszcze są, a co dzisiaj gra? A w Krakowie grają Welshly Arms, a w Gliwicach Scorpions, a w Warszawie Suede. No chyba, że mają państwo jeszcze inne propozycje i mamy taką wiadomość. Halo, halo.
1: Moja Luba wypatrzyła koncert kolejnej gwiazdy, mianowicie Pitbulla.
0: A bo dzisiaj Pitbull w Warszawie.
1: Eskarok, może pomożecie coś?
0: Panie Tomku, jakby to panu powiedzieć tak literacko?
2: Masz Pitbulla, który wygląda jak jamnik.
0: Bardzo mi przykro, ale nie tym razem.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Are you talking to me? I'm talking to you.
1: Come on. Taśmy sobie pogadali. Bardzo dziękuję, słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Za chwilę raport, później radar, czyli sporo aktualności z rockowego świata, a ja życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i zapraszam jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Autopromocja. Melina. Melina.
3: Eski Rock. To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, taki Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
4: Melina. Już dzisiaj w Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
2: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Przy Nowogrodzkiej w Warszawie kolejne spotkanie już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali politycy będący we frakcji przeciwnej byłemu premierowi i jego inicjatywie. Znaczne ochłodzenie w Tatrach, w najwyższych partiach gór temperatura spadła do mniej więcej zera.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Siedziba PiSu, centrum politycznych wydarzeń. Głównym tematem zakaz stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej trwa kolejne spotkanie już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali politycy będący we frakcji przeciwnej byłemu premierowi i jego inicjatywie Rozwój Plus. Wśród nich m.in. wiceprezesi partii Tobiasz Boheński czy Antoni Macierewicz. Wcześniej na miejscu była też Agnieszka Wojciechowska van Hoyken, która liczy na to, że Morawiecki i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
2: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
0: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiSu napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. Współpracownicy byłego premiera piszą z kolei o rozmowach w dobrej wierze. Przekazali też, że przedstawili prezesowi ponad 20 propozycji, które mają złagodzić spór. Ultimatum na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii mija tymczasem o północ.
1: To jest raport.
0: W 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnę, w sierpniu 2011 dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z Archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni, o czym ze szczegółami Paweł Lemke.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
4: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do mniej więcej zera. W najbliższej nocy ma się zrobić jeszcze chłodniej. Spaść może nawet śnieg. Piątek będzie wręcz dniem z aurą bardziej jesienną niż letnią, mówi nam Andrzej Mikler, ratownik Topru.
5: Na Kasprowym temperatura w tym momencie wynosi 4 stopnie. Wyżej na tych szczytach najwyższych typu Łomnica, Gerlach to jest 0. No i jutro są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
0: Ci, co planują wyprawę w góry w piątek, powinni się do tego odpowiednio przygotować.
5: Jak się ktoś wybiera tam wysoko w góry, gdzieś na Orlą Perć czy na Rysy, to warto zabrać ciepłe ubrania, czapki, rękawiczki, no i termos z herbatą.
0: Pogoda ma się poprawić w przyszłym tygodniu. W Zakopane termometry mają wskazać wtedy około 25 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Czwartek, w większości regionów pochmurny. W wielu miejscach mocno popada, zagrzmi też, lokalnie możliwe nawet grad. Pod termometry pokazują od 16 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu, a w górach będzie mocno wiało.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: SK Rock Radar. 4 minuty po godzinie 18. Czwartek, 23 dzień lipca 2026 roku. Zaczynamy czwartkowy radar. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. W tej godzinie będzie kilka ciekawych informacji. Między innymi będzie o niespodziance, którą przygotował Till Lindemann dla polskich fanów. No i będzie też o tym, jak to jest grać na perkusji w Motley Crue. Za chwilkę jeszcze dodatkowo będzie dobra rada.

0: Piosenka, która opowiada o radości po rozstaniu. Faith No More i Ize w Esterok, 10 minut po godzinie 18. Za chwileczkę piosenka, która zapowiada płytę, o której nic nie wiadomo oprócz tego, że będzie. Ma być na jesień, w sensie ja tak strzelam, że to będzie jakoś na jesień, bo wtedy zespół YouTube będzie obchodził okrągły jubileusz. Piosenka nosi tytuł Street of Dreams, a płyta podobno już jest na naprawdę wysokim poziomie zaawansowania produkcji. Czekamy zatem na tę nową płytę. Zanim jednak YouTube i Street of Dreams, to bardzo ważna rada dla wszystkich tych, którzy poruszają się przeróżnymi środkami komunikacji w okolicach Stadionu Narodowego. Jeśli możecie, to omijajcie tamtą okolicę, bo tam jest jakaś gruba impreza Związku Kynologicznego. Pitbull gra jakiś tam.
1: Ten kawałek dobrze

to popis tych panów i Queens of the Stone Age na Stadionie Narodowym. Bardzo dobry to był koncert obydwu ekip, tak słyszałem przynajmniej. Niestety nie dane mi było dotrzeć, ale wszystko przede mną, bo panowie coraz częściej przebąkują o tym, że może jeszcze w Europie się pojawią. A w Europie, ba, nawet w naszym kraju, tylko że nie w Warszawie, a w Krakowie, w ubiegłym roku, dokładnie 1 grudnia ubiegłego roku, koncert grał niejaki Till Lindemann. No i okazuje się, że już niebawem, bo 25 września tego roku, ten koncert w formie CD, winyla i być może też DVD pojawi się w oficjalnej sprzedaży. Tytuł ta płyta będzie miała po prostu Live in Kraków. Powiem szczerze, że dla polskich fanów Tilla Lindemana i Rammsteina to jest naprawdę mega wyróżnienie. Cały świat będzie wiedział, że z całej koncertowej trasy Till Lindemann postanowił właśnie udostępnić to, co działo się w Krakowie. Szacun dla was, ci, którzy na tym koncercie byli. No to Rammstein musi być, rzecz jasna, Westerrock. Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tyle lat na scenie i cały czas to mają. Good Charlotte i Reject w Radarze w Estrock za nami. Za chwileczkę natomiast numer, od którego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o Hey Ho, Let's Go. Będą Ramonsi, Blitzkrieg Bob. Najpierw jednak sprawdzimy, kto dziś wieczorem będzie gościem Wojtka Góralskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Na planie teledysku z trumną się bawiliście.
3: Tak?
2: Jak to? Jak było? Co? Opowiadaj.
3: Wypożyczyliśmy trumnę z rekwizytorni, co nie jest takie oczywiste, nie w każdej rekwizytorni jest trumna.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam Was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach.

Urge Overkill i Girl You'll Be a Woman Soon w Radarze Westrock. A teraz coś o fitnessie i o dbaniu o linię. Okazuje się, że jeżeli chcą Państwo zrzucić nadmiar kilogramów, to wystarczy zatrudnić się jako perkusista tudzież perkusistka grupy Motley Crue. Tommy Lee ostatnio opowiedział trochę na ten temat, no bo okazuje się, że waży tyle samo, ile ważył w szkole średniej. Nie przybiera w ogóle masy, poci się niesamowicie podczas koncertów i ostatnio postanowił sprawdzić, jaką odległość przebywa, będąc na scenie z Motley Crue. Koncert trwa około 2 godzin, okazuje się, że przebywa prawie 13,5 mili. I to na siedząco. No przecież lepszego fitnessu nie ma na świecie. Motley Crue i Dr. Feelgood Westrock.

0: All the Small Things to Blink 182 na koniec pierwszej godziny czwartkowego radaru Westerok. Za chwileczkę wybije 19, po 19 sięgniemy po klasyk od Alice'a Coopera. Będzie Poison.
1: Autopromocja. Melina.
2: Westerok. To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
0: 19 wybiła, proszę Państwa, na zegarach w czwartek 23 lipca 2026 roku. Rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego radaru. Na początek, zgodnie z obietnicą, będzie Alice Cooper, ale poza tym... Poza tym, to ja przygotowałem na tę godzinę coś i dla fanów rocka, i dla fanów hard rocka, i dla fanów nawet lżejszej muzyki, ale podanej w mocniejszym wydaniu. Będzie coś od Rolling Stonesów, będzie coś a propos ZZ Top i będzie coś a propos przyjaźni Eltona Johna i George'a Michaela. Wszystko to przed 20 w radarze, a teraz zgodnie z obietnicą Poison.

jeszcze będzie przepięknie, to Tilt w EST Rock na pewno będzie przepięknie, jeśli uda się Państwu zdobyć kolekcjonerską rzecz, która została wydana z okazji wydania przez grupę The Rolling Stones 25. albumu studyjnego Foreign Tones. Okazuje się, że panowie ze Stonesów weszli we współpracę z pewną firmą, która produkuje słuchawki. No i 500 sztuk tylko limitowanych słuchawek takich dousznych razem z pudełeczkiem, razem z laserowo naniesionym numerem seryjnym. No i w ogóle przepięknie i podobno nawet super grają. I koszt takich albumów, znaczy takich słuchawek to jedyne 299 euro, ewentualnie 259 funtów. Można kupić w internecie, problem jest tylko taki, że tak jak powiedziałem, jest tylko 500 par takich słuchawek. No ja nie kupię, bo ja dousznych nie lubię. Ja jestem fanem słuchawek nausznych. The Rolling Stones, You Know I'm Not Good w EST Rock.

To Zombie i The Cranberries w Radarze Westerok. A teraz przed nami, proszę Państwa, historia, o której niewiele osób wiedziało, ale o której wiele osób słyszało. Teraz dotrze do nas w pełnej krasie, a to dlatego, że jest takie miejsce w Los Angeles, które nazywa się Sunset Marquis Hotel. Troszeczkę niedaleko Sunset Strip, w którym działy się niesamowite rzeczy przez 60 ponad lat. To było miejsce, w którym zatrzymywały się największe gwiazdy rock'n'rolla i nie tylko. Działy się tam niepojęte imprezy, ale również powstawała tam muzyka, powstawały tam kolaboracje. No i właśnie pojawił się w internecie zwiastun filmu zatytułowanego If These Walls Could Rock, filmu, w którym znajdziemy całą

0: Całą plejadę gwiazd, która opowiada właśnie o tym, co w tym hotelu się działo. Znajdziemy m.in. Bruce'a Springsteena, Ringo Starra, Billy'ego Boba Thorntona, Slash'a, Dave'a Grohl'a, Cyndi Lauper, Morrissey'a, Sheryl Crow i wielu, wielu, wielu, wielu innych. Historia tego hotelu jest bardzo bogata, także warto ten film będzie obejrzeć, kiedy tylko trafi do kin albo do streamingów. Jednym z gości, którzy opowiadają historię tego hotelu, jest jeden z moich najukochańszych artystów ever. Niejaki wielebny Billy F. Gibbons. Czyli gość, który jest gitarą i jednym z głosów grupy ZZ Top. No to teraz w radarze Westerok ZZ Top rzecz jasna być musi. Le Grunge.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Joyce to Def Leppard w Esterok. Tyle lat, a oni cały czas to mają. Tyle lat i nie da się ich słuchać po cichu. Ja w studiu mam absolutnie na maksa rozkręcone odsłuchy, no bo uwielbiam to, co ci panowie robią z muzyką. Gdyby ktoś chciał, to jest ostatnia szansa, proszę państwa, na to, żeby zobaczyć tych panów na żywo. Tylko nie wiem, czy da się bilety kupić, no chyba, że gdzieś tam, prawda, jakimiś szemranymi kanałami. No bo panowie przez ostatnich kilka tygodni jeździli po Europie. Niestety do naszego kraju nie zawitali, ale za to w przyszłym tygodniu, w czwartek, dokładnie, za tydzień, o 22.15 wejdą na scenę na Wacken Open Air 2026 i będą grali aż do północy. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy tam będą. To w Niemczech jest, także w sumie niedaleko, chociaż to po zachodniej stronie Niemiec, jakieś 1000 kilometrów od Warszawy. Da się przeżyć. A już za chwileczkę No Doubt w radarze Westerok i I'm Just a Girl.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Nickelback z gościnnym udziałem Johna Five i Rattle the Cage. To jest kawałek, który zapowiada nadchodzącą płytę grupy Nickelback zatytułowaną Everything Under the Sun. A teraz będzie historia o dwóch niesamowitych gościach i o ich przyjaźni. George Michael i Elton John. Panowie przyjaźnili się bardzo, bardzo mocno. W 1985 roku wspólnie wykonali utwór Don't Let the Sun Go Down on Me podczas koncertu Live Aid, który potem ukazał się również jako singiel w tej wersji koncertowej. No ale niewiele osób wie, że panowie w latach 90. nagrali piosenkę. Piosenkę, która do tej pory się nie ukazała. This Kind of Love, taki tytuł nosi ten utwór. No i były menadżer pana George'a Michaela ma nagrania tych wokali. Pozostało tylko poprosić o zgodę Eltona Johna i być może numer, który przez 30 lat przeleżał w szufladzie, trafi w końcu do naszych uszu. Nie wiem jak państwo, ale ja bym bardzo chciał ten kawałek usłyszeć. This Kind of Love, taki nosi tytuł, czekamy z utęsknieniem zatem na to, aż się pojawi, a w oczekiwaniu na ten kawałek słuchamy numeru George'a Michaela, ale w interpretacji grupy Cedar. To Careless Whisper w Esterok.

0: To Incubus i Anomaly w Ester Rock na koniec drugiej godziny czwartkowego radaru. Za momencik wybije 20, a po 20 zagram dla Państwa numer strachów na lachy. Ostatki nie widzisz stawki. Od tego zaczniemy trzecią godzinę dzisiejszego radaru.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Adam Zaorski publikuje zdjęcia Sandry Kubickiej w bikini, a ona ostrzega: moje ciasteczko nie oddam. Ale ciasteczka nie pokazała, bo zjadła. U mnie, proszę Państwa, Jan Śpiewak uderza w Stanach. Chciwa i bezwzględna osoba. Patrz, niby śpiewak, a to ona wyprzedaje stadiony. Zapowiedz ten piękny tytuł, bo wiem, że jesteś purystą językowym.
3: Nie, to jest strasznie trudne, to Aśka to umie powiedzieć.
2: To powiemy Państwu jutro. Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. SK-ROK Radar.
0: 20 wybiła, czwartek, 23 dzień lipca. Rozpoczynamy trzecią godzinę radaru. W tej godzinie oczywiście kolejna porcja doskonałych newsów. Bo będzie coś dla fanów Iron Maiden, będzie coś dla fanów grupy Kiss, będzie też coś dla fanów córki bardzo znanego taty. Najpierw jednak będą strachy na lachy. Ostatki nie widzisz stawki. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: do ostatniego dźwięku. Wszak to Iron Maiden. Ręka do góry. Kto był 10-11 lipca w Knebworth w Wielkiej Brytanii na Edfeście? No ja niestety nie byłem, dlatego pozostaje mi tylko oglądanie relacji w internecie z tego, co tam się działo. Dziś na socialach Maidenów pojawił się ponad 6-minutowy film, który podsumowuje całą tę imprezę. Podobno było naprawdę bardzo grubo. Jeżeli kiedykolwiek Maideni zrobią jeszcze jeden Edfest, absolutnie jadę, to macie na 1000%. Następnym razem nie odpuszczę tego wydarzenia. Teraz Maideni wybierają się w dalszą część trasy Run for Our Lives Tour. Tym razem pojadą do Ameryki Północnej, Południowej, Azji oraz Australii. To skoro o Ameryce Północnej mówimy, to teraz bardzo dobry zestaw muzyków z Ameryki Północnej. Bill McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i bardzo fajny numer. Cool Kids. Proszę zrobić głośniej, bo warto.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Jedna z rzeczy, za którą najbardziej cenię panów z Depeche Mode, to ich songwriting. Tak samo jak songwriting dwóch panów, którzy już od 69 roku wspólnie piszą piosenki. Paul Stanley i Gene Simmons, czyli panowie z grupy Kiss, którzy w tym roku, 11 czerwca, zostali wprowadzeni do Songwriters Hall of Fame. No i powiem szczerze, moim zdaniem ciut późno. No ale lepiej późno niż wcale. W jednym z wywiadów ostatnio obydwaj panowie opowiedzieli o tym, jak to jest być songwriterem rock'n'rollowym i jak bardzo tego porządnego rock'n'rollowego songwritingu brakuje młodym zespołom. Drogie młode zespoły, to ja się do was teraz zwracam. Proszę słuchać dużo grupy Kiss i uczyć się songwritingu od tych właśnie dwóch panów. Podczas ceremonii przyjęcia ich do Songwriters Hall of Fame wyróżniono takie utwory jak I Love It Loud, Calling Dr. Love, Shout It

0: Unconditional, czyli bezwarunkowo, czyli tak, jak każdy rodzic kocha swoje dziecko. No, a akurat jeżeli chodzi o Dave'a Grohla, no to na pewno jest dumnym tatą, szczególnie jeżeli chodzi o jego córkę Violet, która niedawno wydała swój debiutancki album. O tejże córce jeszcze przed 21 Państwu opowiem. Oczywiście w radarze Eski Rock będzie też, to już za momencik, Soundgarden i ich wielki klasyk Black Hole Sun.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopro.

Hej i Edyta Bartosiewicz, i moja i twoja Nadzieja Westerok. To za nami, a przed nami teraz pewna młoda dama, która ma bardzo znanego tatę, ale tata nie przyłożył palca do rozpoczęcia jej kariery muzycznej. Ani jej nie ogarnął kontraktu, bo to zrobiła sama, ani nie wydał płyty, bo to zrobiła wytwórnia, z którą podpisała kontrakt, ani nie ogarniał jej koncertów, bo to też robiła za nią wytwórnia. No i już w sierpniu panna Violet Grohl zjawi się w Europie i zagra serię koncertów, część z nich na festiwalach, i to jest, proszę Państwa, jedyna szansa, żeby jeszcze dostać bilety na tę młodą damę, ponieważ większość koncertów klubowych, na których Violet jest headlinerem, niestety jest już wyprzedana. Szczerze powiem, że ja bardzo chętnie bym zobaczył Violet Grohl na żywo, bo płyta zrobiła na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. No to posłuchajmy kolejnego kawałka z płyty Be Sweet to Me. Numer nosi tytuł Bug in the Cake.

0: 18 and Life to Skid Row w S-Rock na koniec czwartkowego radaru. Zbliża się 21, a to oznacza, że już za chwileczkę Wojtek Góralski i jego gość w kawałkach mojego życia. My natomiast usłyszymy się już jutro w S-Rock. Będę tutaj na Państwa czekał od 17. Gorąco zapraszam. Łukasz Szczeciłowski, dzięki wielkie za dziś. Spokojnej nocy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziału w tejże audycji nagle zaczęło się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
3: To jest ściśle połączone.
2: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
3: Co po tej audycji się wydarzy, Boże.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tutaj Wojtek Szumański. Serdecznie zapraszam was na audycję Kawałki mojego życia, w której będę miał wielką przyjemność wystąpić. Pogadamy trochę o śmierci i trochę o życiu.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam serdecznie na kolejną odsłonę audycji Kawałki mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem Wojciech Szumański. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry, cześć, witam Cię, Wojtku.
2: Witam Cię, Wojciechu, po raz kolejny.
4: Tak jest, po raz kolejny, bo po raz kolejny mam zaszczyt w tej audycji się pojawić, bardzo mi miło z tego powodu.
2: Mi również bardzo miło, że tak się złożyło. Dwa lata temu się ostatni raz widzieliśmy, a ja miałem wrażenie, że jak się pojawiła taka opcja, że żebyśmy się znowu spotkali, przecież my niedawno się widzieliśmy, a to już dwa lata i ten czas zasuwa. No. Słuchaj, nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że po ostatnim twoim udziału w tejże audycji nagle zaczęło się pojawiać na festiwalach, wiesz. Nagle trasa jesienna, sold outy we wszystkich miastach.
3: To jest ściśle połączone.
2: Strach pomyśleć, co się teraz wydarzy.
3: Co po tej audycji się wydarzy, Boże.
2: Występ z tym, z Michałem Wiśniewskim, wiem.
3: O, no, pojawił się w międzyczasie.
2: Dobrze, to sobie żartujemy, ale oczywiście bardzo się cieszę, że ci się wiedzie, bo takie odnoszę wrażenie, że no jednak wyprzedawanie już dużych klubów na całej trasie koncertowej w różnych miastach w Polsce, to już jest chyba całkiem niezły wyczyn. Już o koncertach na Poland Rocku nie będę wspominał. Jakby bycie stałym członkiem różnych festiwali też jest na pewno dużą nobilitacją, nie?
4: Jest ogromną, to jest w ogóle spełnienie marzeń. Oczywiście cały czas staram się bić o więcej, ale jak tak wysiąść z tego pociągu na chwilę i spojrzeć z jakiejś innej perspektywy niż ta ciągła pogoń, to naprawdę jest super i w ogóle nie ma na co narzekać i gramy mnóstwo koncertów, gramy koncerty w bardzo fajnych miejscach, na bardzo fajnych scenach, i w ogóle czego chcieć więcej.
2: Proszę Państwa, gdyby ktoś wcześniej nie miał do czynienia, chociaż myślę, że już coraz bardziej ta twoja muzyka przedziera się mimo wszystko, bo byłeś też u Krzyśka Sokołowskiego, byłeś u mnie, ale przypominając, można powiedzieć, że po pierwsze, Wojtek Szumański to człowiek, który gdzieś tam kiedyś pojawił się w internecie i cały czas tam jest bardzo mocno obecny, z takimi śmiesznymi tekstami jak Ballada o cyckach, czy
4: było.
2: Pociągu ostatnio trafiliśmy ze znajomymi z redakcji na I Feel Train to You.
4: Oj, był to taki numer, był. Był, on ma już
2: milion
4: nawet
2: miał ostatnio. A myślałem, że mówisz o liczbie wyświetleń.
4: A to tego nie sprawdzałem dawno, ale to już, teraz już wiem, także dziękuję.
2: Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie przekłamałem. Ale lat trochę minęło.
4: Tak, no, z 10 myślę, że jest.
2: I takie rzeczy, które teraz tworzysz, jedne mniej poważnie, drugie bardziej poważnie, fajne teledyski, usytuowane w ogóle w różnych miejscach, jest to barwne, kolorowe, zestaw instrumentów świetny, dziewczyny, które grają na smykach, po prostu robią świetną robotę. To tyle ode mnie, bo nie mogę za dużo chwalić, ale...
4: Nie, proszę mówić jak najwięcej, ja wiesz, rosnę w piórka
2: i osiadasz tak na rana, wiadomo, nie, no, oczywiście, że tak. Dobrze, ale żeby nie było.
4: Dziękuję, bardzo, bardzo mi miło.
2: Zagaduję zawsze gości, a to oni mają tutaj opowiadać o sobie, o swojej muzyce i chyba też od takiej twojej wizytóweczki zaczniemy, od najnowszej rzeczy, która ostatnio pojawiła się w sieci i na koncertach. Nie wszystko zło, co się świeci.
4: Tak. Moja najnowsza piosenka, utwór promuje naszą trasę koncertową jesienną. Trasa nazywa się Bajki o życiu i śmierci. Brzmi złowrogo, ale złowrogo nie będzie.
2: Mhm. Bajki braci Grimm.
4: Nie, to jest bajki braci Wojtek Szumański.
2: A, to w porządku. Wojtka i Szumańskiego.
4: Tak, dokładnie. I na pewno ten utwór będzie można usłyszeć na koncertach. No i lubię tę piosenkę. Ona ona, ja lubię jej tekst i lubię jej muzykę. Dlatego bardzo polecam. Tak mówię, bo może ja nie zawsze lubię swoje piosenki i jak już mi się jakaś uda, to niech się niesie.
2: No trochę ci się udało, no nie będę mówił, że nie. Dobrze, posłuchajmy. Dziękuję. Proszę państwa. Muzyka opowie i przemówi sama za siebie. Wojtek Szumański, Nie wszystko złoto, co się świeci. Słuchamy i zaraz rozmawiamy ponownie.

0: I jesteśmy.
1: W kawałkach Fajnie. Mojego życia. Czas na kolejny utwór. Od razu zdradzę, że Wojtek jest na tyle skromny, że zaproponował kilka swoich utworów.
2: To prawda.
1: Do tej twórczości wrócimy.
2: Ale tylko te, które lubię.
1: Tak, bo to są w końcu kawałki twojego życia.
2: A czy może kiedyś zrobimy w ogóle taką, jeżeli pozwolisz, zrobimy taką wersję tej audycji 10 moich utworów, których nie lubię.
1: A, okej.
2: Albo w ogóle jakbyś tak artystów zapraszał i żeby dawali tam tylko te piosenki, których nie lubią.
1: A, to jest dobry pomysł. Myślałem, że tylko swoje utwory, bo już było paru Ancymonów, co chcieli tak przemycić.
2: A,
1: no że cała audycja
2: to
1: z moimi
2: w ogóle
1: utworami.
2: Też można.
1: No, oczywiście, że jest dużo możliwości, będziemy kombinować.
2: Ale tylko swoje utwory, których nie lubię.
1: Aha, to jest dobre podejście do tematu, których nigdy bym nie chciał zagrać na koncercie, a mi każą.
2: Tak.
1: Father of Peace, to nie jest akurat twoje dzieło, ale to jest piosenka, którą zaproponowałeś. Enemy.
2: Enemy, tak jest. To jest pierwsza piosenka tego zespołu, którą usłyszałem i ja ten zespół oczywiście oprócz tego, bardzo lubię muzycznie, to w ostatnich, nie wiem, miesiącach, może nawet latach, bardziej chyba miesiącach, jest taką moją inspiracją wobec tego, jak tworzyć w ogóle treści związane z muzyką i bardzo, bardzo polecam. W ogóle chyba nigdy nie powiedziałem takiego zdania, ale polecam śledzić social media tego zespołu, bo rzeczywiście są bardzo w ciekawy sposób prowadzone i robią przepiękne roleczki, więc robią to bardzo mądrze no nie ukrywam, ja się nimi inspiruję, więc jak spojrzycie sobie na mojego Instagrama przez ostatnie tygodnie, no to gdzieś to myślę będzie podobne. No i fantastyczny zespół, taka rockowa, dobra energia, trochę tam zalatuje System of a Down, trochę Red Hot Chili Peppers. Ciekawy skład, wszystko tam jest ciekawe i w ogóle jeszcze do tego bardzo ładne, więc gorąco polecam i w ogóle będą w Warszawie we wrześniu.
1: No proszę bardzo, i także tutaj już od razu powinieneś jakieś benefity dostać za promowanie zespołu w przestrzeni publicznej.
2: Oni podsunęli mi kilka pomysłów na rolki, to może niech mają.
1: W ramach zwrotki, tak. Niech będzie. Proszę Państwa, Father of Peace, Enemy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Jesteśmy z powrotem w kawałkach mojego życia. Przypominam, Wojtek Szumański dzisiaj ze mną i z Państwem. Ciekawe spostrzeżenie odnośnie do social mediów, bo wiele zespołów, prowadzę też taką audycję Świeża Krew dla zespołów, powiedzmy, początkujących, czy też z większym stażem, ale, że tak powiem, jeszcze sobie trochę gorzej radzących. Dużo osób te social media uważa za zło konieczne, bo też dużo osób nie ma pomysłu. Ja sam często nie mam pomysłu, a u Ciebie to jest fajne, że Ty potrafisz jakby jeden utwór pokazać w wielu odsłonach poprzez teledysk, nie? Tu grane w samochodzie, w kabriolecie, na dworcu, jak pada, jak świeci słońce, na plaży, no jakby to tak dla przykładu. I to jest jakby ciekawy trop.
2: To jest właśnie trochę tak, ta strategia, nie wiem, ten rodzaj robienia kontentu w socjalach.
1: Że tak naprawdę prezentujesz siebie, nie musisz udawać tam błazna i opowiadać sucharów, no, żeby przyciągnąć uwagę.
2: To jest właśnie trochę zainspirowane tym zespołem, którego utworu przed chwilą słuchaliśmy. Ten rodzaj prowadzenia social mediów. Ja myślę, że to jest siłą czegoś takiego, jest po prostu pokazywanie nawet tej samej piosenki, ale w różnych kontekstach. I w ogóle promowanie czegokolwiek, chyba siłą promowania czegokolwiek jest pokazywanie tego w różnych kontekstach, więc...
1: Jasne. Z drugiej strony, tak jakbyś musiał stworzyć 10 teledysków do jednego utworu. Myślę, że to kosztuje was dużo pracy. Ale pewnie też zabawy. No dobrze. Mamy to za sobą. My Chemical Romance jako utwór numer 3. Dead.
2: Tak. To jest w ogóle... My Chemical Romance to jest zespół, którego ja bardzo intensywnie słuchałem w gimnazjum, jak pewnie większość moich rówieśników, jeżeli kiedykolwiek słuchali tego zespołu. Natomiast bardzo mi się podoba płyta Welcome to the Black Parade.

0: I tak jak wspomniałeś nam dosłownie przed chwilą, mieliśmy utwór Dead i teraz tak naprawdę kontynuacja tego w twojej twórczości, bo poza tym, że masz bajki o życiu i śmierci, tak, dobrze?
1: Tak.
0: To jeszcze masz utwór, który się wprost nazywa Czas na umieranie.
1: Tak. No, tytuły są są jakie są.
0: Życiowe, no. Albo nieżyciowe.
1: albo nieżyciowe, dosłownie. No i to jest przez humor opowiadanie o czymś, co... No, nieuchronne i wydarzy się na pewno. Może trochę jakaś próba takiego oswojenia i siebie, i innych z takim tematem. I taka chęć pokazania, jak bardzo jest to normalne, no. Po prostu, zwyczajnie.
0: Wy na planie teledysku z trumną się bawiliście, nie?
1: Tak.
0: Jak było? Co? Opowiadaj.
1: No tak, wypożyczyliśmy trumnę z rekwizytorni, co nie jest takie oczywiste, nie w każdej rekwizytorni jest trumna.
0: No, w ogóle nie wpadłbym na taki pomysł, że można tam szukać.
1: Tak, można. I co? No, przygotowaliśmy taki pogrzeb. Znaleźliśmy w ogóle drzewo w szczerym polu. To też nie jest jedno drzewo z takimi gałęziami jak w horrorze. No i co? No i wzięliśmy i nagraliśmy. Po prostu.
0: Posłuchajmy. Czas na umieranie.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I wracamy do kawałków mojego życia. Trochę wesoło się zrobiło, trochę swobodnie i chyba na tym to polega. Wojtek Szumański dzisiaj razem z nami na półmetku Mumford & Sons Here w wykonaniu razem ze Sierrą Ferrell.
2: Tak, nie, tej pani przyznam szczerze nie znam, okay, ale znam tylko z tej, ją w tej piosence. No a jestem wielkim fanem zespołu Mumford & Sons i przyznam szczerze, jakoś z jakiegoś powodu akurat ta wersja szczególnie mnie ujęła, jakoś bardziej niż ta studyjna. No i jest. To jest w ogóle jakaś live sesja, nie pamiętam, chyba przez Apple Music zorganizowana i no jakoś tak wyjątkowo chwyta mnie za serce. I może też chciałbym tutaj zwrócić uwagę, no bo to są kawałki mojego życia, a ja z takich najbardziej chyba życiowych, to się wypstrykałem, tydzień
1: temu. Tak, teraz bardziej śmiertelne.
2: Teraz bardziej śmiertelne kawałki mojej śmierci. I to jest ten utwór to jest jeden z nowszych utworów w ogóle Mumford & Sons i no i jest też jednym z takich ostatnich utworów do zapętlania przeze mnie. Ja go, to jest jeden z tych, które ostatnio zapętlam, więc jak za 2 lata przyjdę, to powiem ci, czy był mojego życia, czy gdzieś się ulotnił.
1: Okej, dobra. Mamy to zapisane, zanotowane, nawet się na kamerkach nagrało. Słuchamy.
3: Once more for the culture. Just adjust my hat. It's at the perfectly jaunty angle.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dziennie.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Wracamy. Dzisiaj w kawałkach mojego życia Wojtek Szumański. Trochę sobie żartujemy, trochę balansujemy na granicy życia i śmierci. I słuchaj, kolejny utwór, który zaproponowałeś, to Perfekt. Nie daj się zabić.
5: No i znowu umieram.
4: Przypadków nie ma. Nie ma kawałki przypadku. Mojej śmierci. No,
5: tak, jakby. Tak się trochę starałem. Oczywiście ten utwór wpadł mi też po pierwsze ze względu na temat, może nie po pierwsze, ale między innymi ze względu na tematykę i użycie tego słowa, ale faktem jest to mi bardzo bliska piosenka. Ja po prostu ją bardzo lubię od wielu lat. Świetne riffowe granie. Wtedy na gitarze w Perfekcie grał Ryszard Sygitowicz. Fantastyczny polski gitarzysta. Na Perfekt to jeden z najbliższych mi zespołów, o ile nie najbliższy. Albo w pierwszej trójce myślę, że tam.
4: Jest. Świetnie się składa, bo dosłownie chwilę temu w kawałkach mojego życia gościł Darek Kozakiewicz.
5: O proszę, będziesz też właściwie fenomenalny
4: gitarzysta. Na stronie, w sąsiedztwie z nim, jak już później się pojawi to wszystko w archiwach.
5: Wielki zaszczyt. Perfekt. Dobrze, jest mi bardzo bliski. Wszystkie płyty.
4: Tym bardziej, że tego utworu chyba mogliście Państwo dawno nie słyszeć. Nie daj się zabić.

0: I jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Radio SK Rock. Czas na utwór numer 7 naszego gościa Sam Fender i Olivia Dean. Rain Me In.
1: Oj, to jest piosenka, którą ja przez dwa, trzy ostatnie tygodnie to w zasadzie nie słucham żadnej innej. Prostu non-stop to strasznie mi się podoba. Ja nie, przyznam się, że nie zagłębiałem jakoś szczególnie twórczości ani sama Fendera, ani Olivia Dean, choć ta druga wiem, że jest wielką gwiazdą. Zresztą ten pierwszy też. I jak sobie tak przeleciałem przez ich piosenki, to są świetne, piękne i myślę, że jeszcze tam zajrzę nie raz, ale ten utwór Rain Me In, no po prostu jest ze mną.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, w kawałkach mojego życia kolejna lekcja, ale tym razem języka. Wojtku, no jak się wymawia tę nazwę tego słowa? La caravane paste? La caravane paste?
2: Nie wiem. Nie wiem, bo ja tylko wpisuję.
1: Bulibasza?
2: Właśnie, ja zawsze wpisuję w Spotify Bulibasza i wtedy wiem, nie z zespołu a niestety. Tak, ale to też jedna z tych piosenek, powiedzmy, ostatnich miesięcy, która mi gdzieś tam wpadła z polecajek Spotify'owych i bardzo mi się ta piosenka spodobała. Zapętlałem ją również. Nie aż tak jak Rain Me In, ale jednak zapętlałem bardzo, bardzo fajny numer. W sumie nie mam wielkiej historii dookoła niego.
1: A po prostu cię podoba.
2: Ostatnio mi to jest jedna z tych piosenek, które w ostatnim czasie mi się bardzo podoba.
1: No i niechaj tak będzie. Dobrze, posłuchajmy, proszę Państwa.

0: Jesteśmy ponownie w kawałkach mojego życia. Przypominam, dzisiaj ze mną i z Państwem Wojtek Szumański.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Raz jeszcze.
0: Dobry wieczór, bo to wieczorkiem też wszystko
1: się odbywa. A to dobry wieczór, tak.
0: Chyba, że Państwo słuchacie w internecie, to o każdej porze dnia i nocy. Tabu i utwór Kasia.
1: Tak, tak, tak. W ogóle to też, to jest chyba, to nie jest najnowsza ze wszystkich piosenek na świecie, ale też mi ostatnio jakoś Spotify właśnie polecił i tak słucham tego, kurczę, ale dętki, ale to ma groove, to jest dobre bardzo. No i tak. I w ogóle bardzo fajny tekst też tej piosenki.
0: A z Tabu jesteś jakoś bardziej zaznajomiony, czy po prostu akurat ten kawałek ci wpadł gdzieś w ucho?
1: Po prostu ten kawałek. Tak, po prostu, no oczywiście ich piosenka o Jak dobrze cię widzieć, jak dobrze cię słyszeć, no to, to hymn albo jeden z hymnów Woodstocku, Poland Rocka, więc oczywiście, że ten zespół gdzieś się pojawiał w mojej muzykosferze, nie wiem jakiego słowa użyć. Więc tak, nigdy chyba jakoś bardzo głęboko nie wszedłem w ten zespół, ale to, co znam, mi się zawsze bardzo podoba, więc może to właśnie po tej rozmowie, jak będę wracał teraz do domu, to odpalę sobie całą płytę.
0: Zespół Tabu jest to tyle ciekawe, ja też znam, bo przede wszystkim o Jak dobrze cię widzieć i może parę jeszcze pojedynczych utworów, ale ten szczególny kawałek wiem, że jest też zazwyczaj pojawia się w jakichś konkretnych sytuacjach. Jest to, czy to Poland Rock. Ja miałem okazję być na weselu, gdzie było bardzo podróżnicze środowisko, więc właściwie ten kawałek tam był grany wielokrotnie na jednej imprezie.
1: Mówimy o Jak dobrze cię słyszeć?
0: Tak, o Jak dobrze cię widzieć, tak. O Jak dobrze cię słyszeć. Więc on zawsze budzi też ze sobą sporo skojarzeń, nie? A tak. Kasia, też bardzo ładny.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I proszę Państwa, w tym chaosie mam nadzieję, że jest jakaś metoda. Dobrnęliśmy prawie, że do końca. Wojtek Szumański jest moim i Państwa gościem jeszcze. I znów skromnie idziemy w Twoją twórczość.
2: Tak, tak. Ja dzisiaj w ogóle bardzo skromnie przychodzę tu.
1: Ja już Ci zaznaczyłem przed wejściem na antenę, że pozwolę Ci zagrać tyle Twoich utworów pod warunkiem, że ostatni spróbujesz wykonać na mojej wspaniałej gitarze za rozsądną cenę, którą tutaj przytargałem.
2: Nie ma problemu.
1: Potrzebują nastroi.
2: Nie ma problemu.
1: Spróbujemy. A jeśli to się fatalnie nagra, to zagramy wersję oryginalną z YouTube'a.
2: Ja mogę opowiedzieć o historii w ogóle tej
1: piosenki.
2: Opowiadaj. Która jest oparta na faktach. I to, uwaga...
1: Autentycznych.
2: Tak. Ja jestem dość powtarzalny z tą historią i tak zastanawiam się, ile razy ja ją jeszcze opowiem i ile razy ktoś, kto na przykład, nie wiem, przyjdzie na mój koncert, więcej niż raz ją usłyszy, ale zawsze mam z tyłu głowy to, że mnóstwo ludzi tej piosenki przecież słucha po raz pierwszy i liczę na to, że dziś podczas tej audycji również po raz pierwszy kilka osób usłyszy tę piosenkę, więc dla nich wyjaśnię, że to jest, ja po prostu usłyszałem rozmowę dwóch Tomków, którzy mieli zdanie na możliwie wiele tematów, z którymi ciężko było się nie zgodzić, albo i strach. I uznałem to za na tyle groteskową sytuację, że napisałem piosenkę pod tytułem Tomek.
1: Proszę Państwa, kawałki mojego życia na żywo akustycznie, z nagrania, z odtworzenia. Wojtek Szumański, Tomek.
3: Świat marnieje, świat upada. Zagubiony świat się błąka. Świat już nie ma perspektywy, lecz na szczęście świat ma Tomka. Tomek to mój dobry kurs.

umyj zęby, jedz warzywa i owoce. Tomek wie, że prac domowych nie odkłada się na potem. Tomek radzi, aby soczek pić przez kartonową słomkę. Mamo, kiedy będę duży, chcę być Tomkiem. Tomek, powiedz mi, jak żyć, co jadać, czym oddychać,

atomki się spotkają, to dopiero jest zabawa. Całe szczęście się zgadzają w swych tomkowych ważnych sprawach, więc dwa tomki mnie prowadzą za obie moje ręce. Niech tomków

się odzywać, by się spotkać z tą kakarą. Kiedy ty nie jesteś Tomkiem, Tomek twoją jest ofiarą. Tomek, nie dyskutuj dla przykładu.

0: Brawo! Proszę Państwa, nigdy na tej gitarze, bo to moje prywatne gitary, jeszcze nikt tak pięknie nie grał, więc będzie wzruszona, jak ją wezmę z powrotem do domu i przytulę z powrotem. Pięknie, dziękuję Ci bardzo, Wojtku. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, że to nie jest grane na żywo, no to nawet była pomyłka specjalnie dla widowni na atencji.
1: Tak. To wszystko jest zaplanowane.
0: Oczywiście, że tak. Wojtku Szymański, dziękuję Ci serdecznie. To była wielka przyjemność, jak zwykle się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że kolejna będzie za może 2 lata, a może w koncercie.
1: Albo
0: w koncercie wpadnie.
1: A no to zapraszam Cię serdecznie. Słuchaj, gramy w Warszawie, bo kolega z Warszawy, to zapraszam gorąco. Gramy w grudniu w Progresji Warszawskiej.
0: W grudniu po południu.
1: Przybywaj, tak, ale również Państwa zapraszam.
0: Oczywiście, tak. Szczególnie Państwa zapraszamy, bo ja to tam jestem najmniej ważnym gościem.
1: I wszystkich Państwa też zapraszamy do innych miast.
0: Oczywiście, że tak. Dziękuję Ci bardzo. To była wielka przyjemność. Jak zwykle, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Fajnie, dziękuję.
2: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrok.pl. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka, piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.